Ale zaczęliśmy tutaj spokojnie ten poranek, bo mamy nadzieję, że to będzie spokojny tydzień. Dzień dobry, Ida Mikołajczak, Aniela Matuszkowiak, odpowiedzialne dziś za realizację audycji. Aniela dzisiaj tak stanęła przed stołem realizacyjnym i stwierdziła, dobra, to jakoś to będzie. Później przyszła Ida i stwierdziła, że to będzie na pewno bardzo dobry poniedziałek, tym bardziej, że dorzucamy jeszcze informację, że Marcel Kujawa będzie razem z nami i on będzie odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Ja mam na imię Edgar i będę miał przyjemność być razem z wami do godziny 10, a dziś w poniedziałek, 15 dnia czerwca, możemy powiedzieć sobie, żebyście zwiewali, bo dzisiaj mamy Dzień Wiatru. Do tego Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, Światowy Dzień Praw Osób Starszych.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Autopromocja.

Uwaga, uwaga, przepraszam, mała zmiana, delikatna, malutka, minimalna zmiana. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także coś tajemniczo-kosmicznego. O to będę was pytał w konkursie, w którym to do wygrania zapraszanie na czwartkowy koncert Nioko i Nowiki w klubie pod Minogą. 7148.

0: Onkobaza oferuje chorym bezpłatne konsultacje z psychologiem, dietetykiem, a także warsztaty edukacyjne czy wsparcie w sprawach prawnych i zawodowych.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Szczątki króla Bolesława Chrobrego i królowej Polski Rychezy zostaną wyeksponowane w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. Jest to związane z uroczystościami 1001 rocznicy śmierci pierwszego króla Polski. Szczątki będzie można zobaczyć od 9 do 17.30 17 czerwca. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa, koncert i msza święta. Partnerami wydarzenia jest miasto Poznań i Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Uroczystości patronatem honorowym objął arcybiskup poznański. Stadler zaprezentował ostateczny wygląd pociągów Flirt dla kolei wielkopolskich. Pojazdy będą miały biało-czerwone barwy wraz ze specjalnym napisem. Zaprojektowano w Poznaniu, wyprodukowano w Siedlcach. Każdy skład pomieści do 627 pasażerów.
2: Zamówiono jest w pierwszym etapie 10 przez samorząd województwa z opcją, jeśli znajdą się kolejne pieniądze, 10. My jako operator planujemy to w ten sposób, że pojazdy powinny wszędzie się poruszać tam, gdzie można dojechać. Jeśli jest trakcja elektryczna, to pojawi się w Gnieźnie, a następnego dnia może się pojawi na przykład w Pile bądź w Zbąszy. Także będziemy to tak planować, aby jak najbardziej wykorzystać pojazd.
0: Mówił prezes zarządu kolei wielkopolskich Marek Mitkowski. Koszt 10 pociągów wyniesie ponad 550 milionów złotych. Władze województwa zabezpieczyły już środki na inwestycje, licząc jednocześnie na unijną dotację. Pociągi Flirt wyjadą na wielkopolskie tory na początku 2028 roku.
1: Ty też tworzysz radio? Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: Na niektórych poznańskich przystankach pojawiły się dodatkowe nazwy. Jest to akcja zapowiadająca Pyrkon. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest kosmos. Stąd nazwy przystanków inspirowane są nazwami planet i fantastycznych światów. W ramach promocji konwentu po Poznaniu kursuje już specjalny tramwaj. Na Placu Wolności stanęła nietypowa interaktywna kopuła, w której można zobaczyć Ziemię z perspektywy kosmosu. Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: I tak oto, drodzy słuchacze, witamy po raz pierwszy kurę, albowiem wybiła godzina siódma.

Dzień dobry po raz kolejny. Jeszcze nie mamy kawki, ale zaraz sobie zrobimy kawkę, prawda? Okej, będziemy robić. Ida, normalnie. Ida, powiedziałem kawka, Ida wstała i poszła zrobić kawę. Kyrie eleison, jakim ja jestem szczęśliwcem. Godzina 7 w tym momencie na zegarach, a w kalendarzu 15 dzień czerwca, poniedziałek. Jolanta Wit, ale także Witosław, Loter, Wisława, Albertyna, Liba, Wisław i Germana dzisiaj świętują. Ta Germana nie będę ukrywał, najbliższa sercu memu. Dzień wiatru, ogólnopolski dzień dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych. To znajdziemy w kalendarzu, a z kolei co znajdziemy w gazetach, o tym przekonamy się nie

jedyne osłony socjalne, ale prowadzę rygorystyczne kontrole. Jakie? I jeżeli wy jesteście górnikami, nie wiem, na przykład dokopaliście się do Centrum Wszechświata, albo dokopaliście się do poziomu moralności pana Bąkiewicza, no to zapraszamy do lektury Rzeczpospolitej. Poza tym zerkniemy sobie teraz do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj o fundacjach, które oszczędzają miliardy. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów. Co roku miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. 15,3 miliarda złotych dochodów do budżetu państwa nie wpłynęło blisko 3 miliardy. Czyli można powiedzieć, że byłoby to o 1/5 więcej. Znaczy 1/6 nie wpłynęła. O! Nie byłem nigdy za dobry z matmy, ale wydaje mi się, że dobrze wam powiedziałem. W każdym razie, no wiecie, no zresztą jak sami politycy się chwalą, że to jest świetny sposób na to, żeby zaoszczędzić pieniądze, no to później nie ma co się dziwić, że tak to właśnie wygląda. Dziennik Gazeta Prawna, tam również o umowie z Niemcami, czyli o wyjściu awaryjnym. Podpisywana 17 czerwca umowa obronna z Niemcami będzie się różnić od traktatów o bezpieczeństwie, jakie Polska podpisała w ciągu ostatniego roku z Francją i Wielką Brytanią. Status dyplomatyczny dokumentu ma być niższy, co pozwoli rządzącym ominąć konieczność uzyskania prezydenckiej akceptacji. Do takiej to sytuacji właśnie jako państwo dotarliśmy. To był Dziennik Gazeta Prawna. To jeszcze zerknę sobie do Głosu Wielkopolskiego, a tutaj, no właśnie. Najwyższy budynek będzie dokończony. Jeszcze w lipcu robotnicy mogą wrócić na budowę najwyższego budynku w Poznaniu, dowiedzieli się dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. I więcej przeczytacie w materiale Pawła Antuchowskiego na ten temat. And 2, Andersia 2, Andersia Silver, ja już nie wiem nawet jak to się nazywa, w każdym razie faktycznie przypomnijmy, że dzieje się tam niewiele. Prezes odpowiedzialny za budynek spółki, Adam Trybusz, zapowiedział publicznie, że prace ruszą ponownie. Podczas gali nawiązałem do inwestycji i wyraziłem nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli przejść do kolejnej fazy jego realizacji. Ja w ogóle mam swoją teorię, że to jest taka zemsta za grobu kolegiaty świętej Marii Magdaleny, która znajdowała się na placu kolegiackim dzisiejszym. I to był najwyższy budynek nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle jeden z najwyższych budynków tej części Europy. I dopiero chyba teraz, kiedy powstaje Andersia, ten najwyższy budynek, to dopiero teraz ten budynek byłby wyższy od kolegiaty świętej Marii Magdaleny. Bo wszystkie pozostałe, tak mi się wydaje, są niższe niż ta kolegiata była w latach swojej świetności. Więc to mi się wydaje, że to może być trop. No, że ten budynek tam na placu Andersa jeszcze cały czas nie powstał. W Głosie Wielkopolskim więcej na ten temat, tam również o tym, że prezydent Nawrocki pojechał do Trumpa, pomachał czapeczką i poza tym pobił rekord liczby wet, a w kraju rośnie polityczne napięcie. No i także o tym, że prawie 3,5 tysiąca osób uczestniczyło w kultowym półmaratonie Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim. Atmosfera biegu z 18-letnią tradycją i entuzjazm kibiców są niepowtarzalne w skali całego kraju. A relacja z tegoż wydarzenia na stronie 20 Głosu Wielkopolskiego, gdzie oczywiście was zapraszamy. Przede wszystkim jednak zapraszamy do tego, żebyście...

I tak oto, drodzy słuchacze, news to już pomalutku za nami. Tymczasem my będziemy przygotowywać się do serwisu komunikacyjnego, który za takie 3 minutki na naszej antenie, bo 2 minuty zostały do godziny w pół do 8, czyli godziny 7:28 mamy w tym momencie na zegarach. A jeżeli wy chcielibyście nam pomóc w tym, żeby...

Supernowa i Nowy Jork, oni chcą zawsze biec pod prąd, a z kolei my nie biegniemy pod prąd, tylko zerkniemy sobie do złotych czasów polskiej piłki nożnej. Przynajmniej na początku, bo zaczynamy kalendarium. W roku 1974, 15 czerwca, reprezentacja Polski wygrywa z Argentyną w swoim pierwszym meczu na Mundialu. No, po 36

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Deftones na antenie. Jeżeli słucha nas Kroto, wokalista zespołu Hope, którego pozdrawiam serdecznie, to na pewno teraz bardzo, ale to bardzo mocno kiwał głową, o ile mógł, rzecz jasna, po weekendzie. Kwadrans do godziny 8, drodzy słuchacze, już za momencik Studium Mundialowe. Zanim to nastąpi, po pierwsze przypomnę wam o konkursie. Do wygrania zaproszenie na koncert czwartkowy w klubie pod Minogą grupy Nioko. Razem z nimi wystąpi także Nowika.

0: bramkarza z Jona Sugiego. No i tak ten mecz się toczył niby pod dyktando Holandii, ale w końcówce Holendrzy zaczęli grać z losem i zaczęli tracić troszkę rezon.
1: Zaczęli w ogóle się bronić bez sensu.
0: Tak jest.
1: To jest... Zagrali jak typowa drużyna polskiej ekstraklasy.
0: Dokładnie. No i wykorzystali to Japończycy, którzy w ostatnim czasie lubią tak nadrabiać wyniki w końcówkach i w ogóle odrabiać straty. Tutaj Daichi Kamada. No i było 2-2. Jeszcze Holendrzy próbowali się podnieść, strzelić bramkę na 3-2, ale no za mało czasu mieli.
1: No cóż, chytry traci dwa razy, jak to się zwykło mawiać. Mikołaj, dobrze, mamy jeszcze dwa mecze, króciutko. Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador 1-0 dla Iworyjczyków. I teraz pytanie. Zaskoczenie, że dopiero w 90 minucie WKS zapewnił sobie 3 punkty?
0: Jak na to, że te drużyny dysponują dobrymi defensywami, no bo w eliminacjach bardzo solidnie się spisywały właśnie w tym aspekcie, no to no i ten wynik sugeruje, że to był nudny mecz, to nie, bo Ekwador miał w pewnym momencie kilka poprzeczek, wkrótce ofensywa Wybrzeża Kości Słoniowej też się rozkręciła i tych okazji było sporo, szczególnie jak Jan Diomande zaczął tam kręcić na boku, to zawodnik RB Lipsk, warto go obserwować. No i ten czas biegł, no i głównie taka nieskuteczność i pewnie też postawa solidna bramkarzy nie pozwalała na to, żeby tam te bramki padły, no ale w końcówce Amad Diallo znalazł drogę do bramki.
1: Szwecja-Tunezja 5-1, ja końcówkę meczu mogłem zobaczyć, dużo się działo w tym spotkaniu, nie mam już za bardzo czasu, Mikołaj, więc tylko jedno pytanie. Szwedzi są tak mocni?
0: Isak oraz Gyökeres są tak mocni.
1: Poznaniak z ciebie wyszedł.
0: Tak, no to też go lubię, mógłby być powołany.
1: Mógłby być, nie, niech on już lepiej zostanie u nas, niech strzela dla kolejorza, a nie tam jeździ gdzieś po jakichś zagranicach. Dzisiejsze spotkania, przewidujemy jakieś perełki, przewidujemy jakieś, być może znajdziemy tutaj czarnego konia podczas spotkań, które dziś od godziny 18 do godziny 6 rano?
0: Może Nowa Zelandia by się postawiła Iranowi, może zaskoczyć, no i tak myślę, czy Belgia nie powtórzy tego swojego występu z poprzedniego mundialu z Egiptem, ale wątpię. Natomiast warto też to obserwować.
1: Przypomnijmy, że jeszcze pozostałe spotkanie to Arabia Saudyjska, Urugwaj, a zaczniemy od meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Może tutaj niespodzianka?
0: Może, chociaż jakaś tam brameczka wpadnie. No to, zobaczymy.
1: Ja sądzę, że nawet brameczka to będzie sensacja w takiej sytuacji.
0: Tak.
1: Dzięki wielkie, Mikołaju. Dziękujemy za ten worek z informacjami, prezentami, który nam przyniosłeś i widzimy się podczas któryś kolejnych dni mundialu.
0: Tak jest. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy. Pięknie. To było studio mundialowe. Aż klasnąłem w dłonie, no bo w końcu mundial. Wiecie, jak to jest człowiek?

0: obrotem spraw, a poseł i szef poznańskiej KO Bartosz Zawieja powiedział Radiu Poznań, że taka decyzja to przejaw braku chęci współpracy. Już jutro sesja Rady Miasta, na której będzie głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Jackowi Jaśkowiakowi. Wydaje się, że prezydent może być spokojny, bo pomimo początkowych wątpliwości radnych KO, wszystko wygląda na to, że udzielą poparcia prezydentowi.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Radni miejscy pytają włodarzy o plany powstania tzw. Bramy Zachodniej. Ma być to węzeł komunikacyjny na zachodzie Poznania, który umożliwi wygodny przejazd do centrum. W 2018 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do uchwalenia nowego planu przestrzennego w rejonie ulic Polskiej i Dąbrowskiego. Plan ten ma uwzględniać m.in. pętlę tramwajową, węzeł przesiadkowy czy wielopiętrowy parking.
2: To jest inwestycja na pewno bardzo kosztowna i wręcz rewolucyjna dla tego obszaru miasta. Sporo takich inwestycji na przestrzeni lat pamiętamy. O samej pestce, zanim powstała w latach 90., mówiło się już kilkadziesiąt lat wcześniej. I to jest tego typu duża inwestycja. Same koszty, no to jest jedna rzecz, ale właśnie takie kwestie planistyczne, to druga. Niecały ten teren był zawsze w posiadaniu miasta. Tam jeszcze kwestie przestrzenne są do dopracowania.
0: Mówił radny Andrzej Prędkę. W interpelacji radni pytają prezydenta o harmonogram prac nad nowym planem przestrzennym w tym rejonie, o to, czy miasto planuje zabezpieczyć pieniądze na ten cel i czy władze podjęły jakieś kroki w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycję. W Parku Wilsona odbyły się czwarte poznańskie targi wolontariatu. Obok palmiarni poznańskiej wystawiło się ponad 30 organizacji pozarządowych i instytucji. Na uczestników czekały także warsztaty stworzenia bransoletek czy ekologicznych zabawek. W strefie doświadczeń i animacji można było ubrać się w kombinezon starości, który pozwolił przekonać się, z jakimi trudnościami muszą sobie radzić seniorzy. Targi były objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania.
1: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Letnia pływania na Kasprowicza już otwarta. Do 21 czerwca będzie ona czynna od 12 do 20. Od 22 czerwca czas otwarcia zostanie wydłużony. Chętni pływacy będą już mogli skorzystać z pływania od godziny 9. Ponadto zostaną wprowadzone godziny dla pływaków na 50-metrowym basenie. Oprócz basenu sportowego na poznaniaków czeka niecka ze zjeżdżalnią, brodzik dla najmłodszych oraz boisko do siatkówki plażowej. Letnia pływalnia ma się jeszcze otworzyć na Chwiałce. Szacuje się, że nastąpi to pod koniec czerwca, choć dokładnej daty jeszcze nie znamy. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Ja. Wybiła godzina ósma.

Marcel mi tak uciekł ze studia, chciałem z nim porozmawiać o tym skafandrze starości, staroci, coś takiego było chyba, tak mi się wydaje, tylko nie mogę teraz znaleźć informacji. Zaznaczcie mi tam, dziewczyny, jeżeli gdzieś znajdziecie. Nie, albo może ja to wymyśliłem przed chwilą? Dobrze, w każdym razie, o, kombinezon starości, dobrze, ja na początku myślałem, że chodzi o starostę i mówię, jak on tutaj deklinuje, a to nie, chodzi o kombinezon starości, mi już niepotrzebny, ja już mam tak w swoim własnym ciele. Drodzy słuchacze, minęła godzina 8, słuchacie audycji porannej Radia Afera, mamy dzisiaj Dzień Wiatru, ogólnopolski dzień dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Imieniny świętuje dzisiaj Germana, Placyda, Lothar, proszę bardzo, Izolda czy Tristan, także

licznych artefaktów oraz towarzyszącą temu konferencję naukową, koncert oraz modlitwę chcemy oddać cześć pierwszym władcom Polski, a zarazem przypomnieć o nieustającej pracy badaczy różnych dziedzin nauki nad dziejami początków państwa polskiego. Tak tłumaczą organizatorzy z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej. W Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej od godziny 9 do 17.30 będzie można podziwiać szczątki, które mają ponad 1000 lat. No, dobrze. W każdym razie, drodzy słuchacze, co możemy powiedzieć? Wielka to sprawa, na pewno. Wiecie, jak przyjechał Otton III na zjazd gnieźnieński, to mu oddał Bolesław Chrobry, oddał ramię świętego Wojciecha. Więc wy może nie zabierajcie żadnego ramienia, chociaż to niektórzy by stwierdzili, że polegać na kimś jak na Zawiszy już by odeszło do lamusa, bo teraz to już mamy wsparcie Bolesława. I to wcale nie świętego, bo on to swoje miał za uszami. 1001 rocznica śmierci.

0: pokrewnych substancji otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1927 roku. Większość naukowców uważała, że komórki spalają glukozę, bezpośrednio wciskając w nią tlen. Wieland opracował teorię odwodornienia, czyli dehydrogenacji. Pokazał, że biologiczne utlenianie polega na tym, że specjalne enzymy dosłownie zrywają atomy wodoru z cząsteczki i paliwa, czyli na przykład cukrów, i przekazują je dalej. Tlen jest na samym końcu tego łańcucha tylko po to, aby ten wodór złapać i zamienić w bezpieczną wodę. To był fundament pod całą nowoczesną wiedzę o oddychaniu komórkowym. Miał jednak też mroczniejszą, niezwykle fascynującą pasję. Badał naturalne toksyny. To on wyizolował i opisał strukturę alfa-amanity, zabójczej toksyny z mchomora schromotnikowego. Badał też jady wydzielane przez skórę ropku. Dlaczego? Ponieważ uważał, że trucizny to po prostu super skuteczne klucze, które natura stworzyła, aby blokować konkretne zamki w naszych organizmach. Badając, jak trucizna zabija, Wieland dowiedział się, jak działa zdrowy organizm. Kiedy w Niemczech do władzy doszli naziści, Wieland pokazał, że ma nie tylko wielki umysł, ale też wielki charakter. Głośno sprzeciwiał się rasistowskiej polityce na uniwersytetach. W swoim laboratorium w Monachium bez wahania zatrudniał i chronił studentów pochodzenia żydowskiego oraz tych, którzy byli politycznie podejrzani dla reżimu. Gdy jego studenci zostali aresztowani po powiązaniach z antynazistowskim ruchem Biała Róża, Wieland miał odwagę pójść do sądu i zeznawać jako świadek obrony, ryzykując własną karierę i życie. Był człowiekiem, dla którego prawda w nauce była nierozerwalnie związana z przyzwoitością w życiu. Wieland zmarł w 1957 roku. Pozostawił po sobie biochemię, która przestała błądzić po omacku. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
4: Chemot B2B Łęcki.
5: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
4: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
5: Wtorek, godzina 20.
4: Oczywiście, Radio Afera.
1: Autopromocja.
6: Aferanek.

13 stopni na termometrach, ale nie dajcie się zwieść pozorom, albowiem temperatura odczuwalna to zaledwie 8,5 i tak będzie w ciągu dnia, że temperatura na termometrach będzie zdecydowanie niższa od tej, którą nasze organizmy będą odczuwać. Na termometrach będzie maksymalnie 18 stopni odczuwalna, gdzieś tam na poziomie około 13, no 14 jak dobrze pójdzie. Dzisiaj padać nie powinno, wypadało się już za wszystkie czasy, coś mi się wydaje w ciągu ostatniego weekendu.

0: duże.
1: Podróże małe i duże to Nions i Kałuże. Na zegarach mamy kwadrans do godziny 9:00 i już za momencik przejdziemy do kolejnego utworu z listy aferowych nowości. Przypomnijmy, że te utwory, które mamy na nowościach, one trafiają później na aferzastą listę przebojów, gdzie możecie znaleźć swoje ulubione utwory, ale także możecie im pomóc.

0: zwiększyć wygodę korzystania z komunikacji miejskiej.
1: Warto już dzisiaj pamiętać o tym, że jeżeli będziemy z tego systemu korzystać, korzystając z kart zbliżeniowych, to żebyśmy w danej dobie płatności dokonywali z jednej karty. Ponieważ jeżeli będziemy robić to właśnie z jednej karty, to będziemy korzystać z wszystkich dodatkowych bonusów związanych z e-portmonetką.
0: Mówił rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 39 milionów złotych, z czego 22 miliony pokryje unijne dofinansowanie. Nowy system powinien funkcjonować od 2028 roku.
2: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
0: Na poznańskiej Cytadeli odbyły się 32. Mistrzostwa Polski w udzielaniu pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Udział wzięło 16 drużyn, po jednej z każdego województwa. Były to reprezentacje młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wszystkie czynności musieli wykonywać na czas, a oceniano przede wszystkim poziom zgrania drużyn. Statystyki mówią, że mniej niż połowa Polaków potrafiłaby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W Polsce co 4 minuty zatrzymuje się komuś serce. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Ola Boga, koniec świata. Peką będzie można telefonem płacić. To ja nie wierzę, że ja dożyłem.

Kyriele i sonno dziewczyny, trzymajcie mnie, bo ja naprawdę, to jest, ja nie wiedziałem o tym. Czyli co, czyli w końcu wejdziemy gdzieś tak w epokę roku 2018, tak jak mniej więcej to powinno być wprowadzone. Przypomnę, że system PK, kiedy był wprowadzany, on już był przestarzały. A tutaj proszę, 13 milionów złotych i można, będzie można zapłacić za przejazd. Nie, coś niesamowitego. Marcel, popsułeś mnie, ja już nie dokończę tej audycji, ja już jestem rozwalony, ja straciłem teraz głowę. Coś mi nie pyka. Nie peka. No właśnie, peka. Dobrze, już koniec tych suchych żartów. Jesteśmy dosyć wysuszeni, bo mamy dzisiaj Dzień Wiatru. Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, a także Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Do tego dorzucamy imieniny Jolanty. Wita Oliwii, Witolda, Bernarda, Angelina, Adelaide, Izoldy, Tristana, nie? No ale dzisiaj także świętuje Germana. Także wszystkim Niemkom, wszystkim Helgom i wszystkim przedstawicielkom narodów niemieckojęzycznych życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście tym kobietom i imieniu Germana także. Swoją drogą, ciekawe, czy znacie jakąś Germanę, czy ktoś kiedyś poznał. No ale ktoś może tak samo Edgara się kiedyś zapytał. Dobrze, drodzy słuchacze, koniec już naprawdę, albowiem za momencik będziemy rozmawiali o jednym z większych wydarzeń sportowych w naszym mieście. Ewelina Sterczewska będzie opowiadać nam o Enea Poznań Open. Tak naprawdę rywalizacja już się rozpoczęła. Turniej ma rangę ATP Challenger 100, to znaczy, że za zwycięstwo można otrzymać nawet do 100 punktów rankingowych. No i właśnie, menadżerka parku tenisowego Olimpia Ewelina Sterczewska będzie naszą dzisiejszą gościnią, także zostańcie razem z nami, tym bardziej, że tenis w naszym kraju bardzo na topie. No i oby

0: że któryś z nich przedrze się do finału, a może nawet sięgnie po tytuł.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za naszych reprezentantów, ale także i za wszystkich grających, rzecz jasna. Panie Ewelino, ja tak w sumie chciałem zahaczyć troszeczkę, no bo po ostatnich sukcesach Maji Chwalińskiej gdzieś znowu wrócił temat kondycji tenisa w naszym kraju. Tak z pani perspektywy, jakby pani mogła powiedzieć, to ten nasz tenis to faktycznie w ciągu ostatnich lat zrobił tak wielki krok do przodu, jak to się o tym ostatnio mawiało?
0: Powiem tak, faktycznie te sukcesy polskich zawodników w ostatnim czasie są imponujące. Myślę, że należy też wspomnieć nie tylko o sukcesie Maji Chwalińskiej, który oczywiście jest gigantycznym osiągnięciem, ale także wczorajszym sukcesie Kamila Majchrzaka, który zwyciężył w turnieju ATP 250. Jest to jego największy sukces w karierze. Więc naprawdę dzieje się dużo dobrego, jeśli chodzi o wyniki naszych sportowców. Natomiast w kontekście tego, jak wygląda ten system szkolenia w Polsce, no to na pewno on się w jaki sposób rozwija, niemniej brakuje infrastruktury. Brakuje infrastruktury. My jesteśmy klubem, nasz Park Tenisowy Olimpia to klub, który funkcjonuje od 15 lat i powiem szczerze, że nasze szkółki, akademia to są przepełnione, Jest wielu chętnych, ale brakuje miejsca. W związku z powyższym jakby wydaje się tutaj, że ten rozwój infrastruktury jest kluczowy. No a w kolejnych etapach no faktycznie wsparcie tych zawodników, ponieważ niezwykle dużym osiągnięciem i tą największą trudnością jest to przejście z kariery juniora do seniora. To jest ten najbardziej newralgiczny moment. Mamy niezwykle wielu zdolnych juniorów. No i chciałoby się, żeby ci juniorzy tak płynnie przeszli tego zawodowego tenisa. No, ale między innymi temu też służy taki turniej jak nasz. To właśnie ten turniej powoduje, że młodzi zawodnicy mogą grać, rywalizować, zdobywać czasem pierwsze punkty ATP, jeśli tu mówimy o mężczyznach, tak? I te punkty z kolei powodują, że łatwiej im się potem kwalifikować do turnieju wyższej rangi. Jak zaczynają się kwalifikować do wyższej rangi, to z kolei pozwala im no, zarobić trochę więcej pieniędzy. No i jakiś dzięki temu mają potem środki na dalszy rozwój.
1: Które, jak wiadomo, są niezbędne do tego, żeby bądź co bądź tak drogi sport, jakim jest tenis, bo zresztą w ostatnich wypowiedziach też można to było znaleźć. No, ileż można samemu dokładać i w końcu gdzieś, jak nie przyjdzie ten sukces, to wiele osób niestety rezygnuje. Panie Ewelino, ja chciałbym wrócić jeszcze teraz tylko do tych kwestii organizacyjnych związanych z turniejem, no bo jak pani mówiła, udało się zrealizować małą część wczoraj, dzisiaj, jeżeli będzie pogoda, wszystko się nadgoni. O 10 startujemy ze spotkaniami. Ja tak sobie zerknąłem na waszą stronę, na plan gier, który jest na stronie. Czy należy się nim kierować, jeżeli chodzi o kolejność, czy to będzie tutaj jeszcze więcej sporego zamieszania?
0: No mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy rozgrywać turniej zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że w związku z tym, że te wczorajsze mecze zostały przełożone na dzisiaj, no możemy się spodziewać wielu gier z Polakami. Więc tak naprawdę o każdej porze dnia na którymś z kortów będą grali Polacy. Więc to na pewno jest dobra wiadomość dla kibiców. Zaczynamy faktycznie meczem Alana Ważnego, który będzie kontynuował wczoraj rozpoczęty pojedynek z Kazachem. Wygrał pierwszego seta, więc obiecujący początek. No i mamy nadzieję, że tutaj dokończy ten mecz z pozytywnym wynikiem. Po tym meczu z kolei mamy aż, znaczy mniej więcej czasowo, bo to są mecze następujące po tym meczu wcześniejszym o godzinie 10:00, możemy spodziewać się aż trzech Polaków. I to będą nasi tutaj juniorzy. Mogę powiedzieć tutaj Jan Sadzik, który zwyciężył w turnieju prekwalifikacyjnym, czyli wywalczył sobie dziką kartę do eliminacji naszego challengera. I to jest chłopak, który jest numerem 1 do lat 18, więc junior. Na korcie numer 3 zagra Aleksander Buś. To z kolei jest nasz wychowanek, nasz zawodnik, który trenuje z nami od w zasadzie tam 13 lat, więc też cieszymy się, że rozegra ten turniej. I co ciekawe, jest numerem 2 do lat 18, więc mamy dwóch naszych juniorów grających w jednym momencie, a także Filip Pieczonka, trzeci Polak, więc w zasadzie na prawie każdym korcie będzie komu kibicować. W zasadzie trzeba się będzie zdecydować, to będzie trudny wybór. No a po tych meczu z kolei Karol Filler, który wczoraj fenomenalnie rozegrał swój pierwszy pojedynek, będzie grał ze zwycięzcą z pierwszego spotkania. Mamy nadzieję, że będzie to Alan Ważny.
1: Być może w takim razie będzie bratobójcza walka.
0: Dokładnie tak. A jeszcze dodam tylko, że z kolei no, takim meczem dnia, mamy nadzieję, będzie już mecz Maxa Kaśnikowskiego, czyli to będzie mecz już z turnieju głównego, który otrzymał od nas dziką kartę do turnieju głównego właśnie.
1: To wszystko będzie działo się na kortach, to wszystko oczywiście zmagania sportowców, które wy, drodzy słuchacze, możecie podziwiać na poznańskim Golęcinie, ale nie tylko samym tenisem człowiek żyje, bo tak zerknąłem, że zestaw wydarzeń towarzyszących naprawdę bardzo bogaty przez was przygotowany.
0: Tak, zdecydowanie tak. Każdego roku staramy się, aby nasz turniej był oczywiście świętem tenisa, świętem sportu, ale wykorzystując to, że tak duże zasięgi medialne ma to wydarzenie i tak duże zainteresowanie wokół tego wydarzenia się utworzyło, to chcemy mówić o rzeczach ważnych, chcemy promować sportową postawę. W związku z tym organizujemy już od dzisiaj, startuje wielka akcja z klasą na korty. Jest to akcja dedykowana dla dzieci z klas podstawowych 1-3. Zapraszamy szkoły całymi klasami. Dzieci mają tam możliwość zagrania w tenisa, poznania etykiety, zachowania kibica. Robimy warsztaty ekologiczne, dużo fajnych, wartościowych rzeczy i ta akcja trwa od poniedziałku do czwartku. Spodziewamy się blisko tysiąca dzieci, które, a najlepsze szkoły, które wezmą w tym udział, otrzymają od nas sprzęt sportowy. Więc jest to naprawdę takie wydarzenie, myślę, o całkiem sporej skali rażenia. Oprócz tej akcji dedykowanej...
1: To jeszcze tylko zapytam, bo jako nauczyciel mnie to bardzo zainteresowało teraz. Czy można jeszcze się jakoś zgłaszać, czy jak to wygląda? Po prostu przychodzimy?
0: Tak, powiem tak. Zostało jeszcze miejsc dla około 10 klas, więc jak najbardziej zapraszamy chętne szkoły, klasy do tego, aby się zgłaszały na stronie z klasą na korty. Można wejść na stronę, tam są zapisy, można śmiało jeszcze te 10 miejsc wykorzystać. Jestem przekonana, że warto, bo widzimy, że szkoły, które były rok temu, przychodzą również w tym, więc wiemy, że jakby te wrażenia były bardzo pozytywne.
1: No, czyli okazuje się, że być może dzisiaj rozpocznie się, albo w ciągu najbliższych kilku dni, rozpocznie się wielka kariera, któregoś z młodziaków, które się wybierze. Także drodzy nauczyciele, zamiast wystawiać oceny, to marsz na Golęcin, proszę się zgłaszać z klasą na korty akcja. I jeszcze króciutko, pani Ewelino, odnośnie tych wydarzeń towarzyszących, no bo i sportowo, ale także kulturalnie.
0: Tak jest. Od poniedziałku do czwartku mamy też na kortach kino plenerowe, filmy o tematyce sportowej, więc każdego kibica sportu na pewno zainteresują. Poza tym w środę strefa równowagi mentalnej. Wydarzenie dedykowane rodzicom młodych zawodników, zawodnikom, trenerom. Będą spotkania z liczną grupą mistrzów sportu na poziomie mistrzostw świata, medalistów olimpijskich, więc naprawdę będzie to niebagatelne wydarzenie skierowane właśnie jakby w obszarze zdrowia mentalnego wśród sportowców, więc myślę, że temat bardzo na czasie, temat bardzo aktualny i potrzebny. No i z wydarzeń jeszcze mogę wspomnieć o koncercie Tania Oliu wraz z Filharmonią Orkiestry, wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. To też jest wydarzenie, które myślę, że będzie takim no, dodatkowo, taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o te wydarzenia kulturalne, które w trakcie naszego eventu się dzieją.
1: To z kolei w czwartek, no nie ma co ukrywać, ale wydaje mi się, że mało jest takich miejsc w naszym kraju i na świecie, gdzie właśnie Orkiestra Filharmonii pojawia się na kortach tenisowych, więc chociażby z tego powodu warto się zaznajomić. Tak samo jak i z innymi wydarzeniami, które towarzyszą Enea Poznań Open i na temat tegoż jakże ważnego turnieju, któremu życzymy suchych kortów przede wszystkim. Rozmawialiśmy z menadżerką Parku Tenisowego Olimpia, panią Eweliną Sterczewską. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I tu jeszcze na koniec tylko jedno pytanie. Czego się życzy tenisistom?
0: No, tenisistom, że jednak życzy się przede wszystkim pogody i po prostu wygranych meczy.
1: Dobrze, okej, to w takim razie niech i tak będzie. Dziękujemy pięknie i faktycznie życzymy dobrej pogody i wygranych spotkań. Do usłyszenia.

I życzymy, tak jak mówiliśmy w rozmowie z panią Eweliną, wszystkim tenisistom, ale także osobom zaangażowanym w organizację Poznania Open, żeby no już dzisiaj wam nie padało. Nie, no, musimy znieść, musi pogoda, musi ziemia gdzieś to znieść.

0: That's Junior. And as we bonjour our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Aferanek.

0: Czy znowu będziemy mieli teraz, Marcel, jakieś informacje na temat, nie wiem, pogrzebu, to znaczy wystawienia zwłok 1001 lat po koronacji, albo...
1: Nic z tych rzeczy już nie będzie.
0: O flirtach będziemy coś mieć, bo
1: nie,
0: też mieliśmy.
1: Nie, miałeś. O flirtach też,
0: też nie będzie.
1: Będzie.
0: No, o czym będzie?
1: O wyborach w Koźminie Wielkopolskim.
0: No ja to szanuję, to jest to, co chciałem usłyszeć. 3 minuty do godziny 10, czas na ostatni dziś poranny serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Grunwald Poznań nie obroni tytułu mistrzowskiego w hokej Superlidze. Poznaniacy musieli uznać wyższość Pomorzanina Toruń, z którym przegrali oba spotkania półfinałowe. W pierwszym meczu do przerwy podopieczni Szymona Chutka prowadzili 2 do 0, po to by ostatecznie przegrać 2 do 3.
2: Stałe fragmenty gry, kurczę, mieliśmy dzisiaj, myślę, z 14-15 krótkich rogów, no i niestety nie strzelamy żadnej bramki. No niestety musimy się odpychać z tych stałych fragmentów gry, bo inaczej nie wygrasz meczu.
1: Mówił po pierwszym meczu zawodnik Grunwaldu Poznań Damian Jarzębowski. W meczu rewanżowym poznaniacy ulegli rywalom 5 do 4. Grunwaldowi pozostał mecz o trzecie miejsce, w którym zagra z Wartą Poznań. Zieloni z kolei ulegli Siemianowiczance Siemianowice Śląskie.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Koźmin Wielkopolski wybrał burmistrza. Zwyciężył polityk PSL Piotr Osuch, który zdobył 4,5 tysiąca głosów, co przełożyło się na 94% poparcie. Na drugiego kandydata, Grzegorza Króla ze Zjednoczonej Prawicy, zagłosowało 255 mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego. Burmistrza wybierano w wyborach przedterminowych po tragicznej śmierci wieloletniego włodarza Macieja Bratborskiego. W Wielkopolskim Centrum Onkologicznym stanął nowy rezonans magnetyczny. Zakup w większości sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja wymagała też dofinansowania diagnostyki w szpitalu.
4: Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną.
1: Mówił dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego Julian Malicki. Pieniądze z KPO przeznaczono również na modernizację bloku operacyjnego oraz na cyberbezpieczeństwo.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Poznań uczcił pamięć Bohdana Smolenia. Na skwerze jego imienia odbyły się koncerty rokietnickie.

Dziękujemy pięknie. Dziękujemy najpiękniej za ten poranek. Dziękujemy w składzie. Ida Mikołajczak, Aniela Matuszkowa, która zdezerterowała. Jesteśmy tutaj niepocieszeni. Marcel Kujawa, od samego początku do samego końca, jak orkiestra na Titanicu. Dziękujemy pięknie. Ja mam na imię Edgar, miałem wielką przyjemność być z wami przez ostatnie 3,5 godziny w imieniu Kamila Strużyńskiego. Zapraszam na jutrzejszy poranek, ale w ogóle to zostańcie z nami. Altermixer, Hurtownia, Studencki Patrol, Magazyn Reporterów. Dzisiaj bardzo ciekawy po godzinie 20, zresztą jak co tydzień. A szczegółowe informacje na naszej stronie afera.com.pl. Dobra, tak patrzę, komu by tutaj rozdać zaproszenia na czwartkowy koncert Nioko, z którymi to wystąpi Nowika. Co mi ta Nowika? Jakiś zły akcent mi się wkrada. Pod Minogą zagrają w czwartek, a my rozdawaliśmy wam wyjściówkę podwójną. No i dobra, tak myślę. No kurczę, tutaj do pana będziemy musieli zadzwonić, bo nam nie podał nazwiska, ale Konrad zdecydowanie najlepiej napisał. Pytaliśmy o coś kosmicznego i takiego, wiecie, dziwnego, kosmicznego i tajemniczego. Kosmiczna pogoda za oknem przypomina nasz Poznań, jak jakaś obca planeta i potrzeba ubierać się jak kosmonauta. Konrad, ja nie wiem, co ty od rana, ale ja chciałbym wiedzieć. Jestem twoim fanem, starym. Zaraz do ciebie zadzwonię, się dowiemy wszystkiego i poinformujemy ciebie. W każdym razie, co będziesz musiał zrobić, ale wiem, że musisz zaplanować sobie wieczór na czwartek. To znaczy, już masz zaplanowany, tylko ty musisz dobić do klubu pod Minogą i znaleźć sobie osobę towarzyszącą, z którą na koncert się wybierzesz. Dziękujemy pięknie, to by było na tyle. No i my na koniec jeszcze zaglądamy do kalendarium muzycznego, niezwykle ważnego. Wiadomo, wszystkie

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Alter Mixer.

0: zbliżyli się do tego rekordu. A co my tam jeszcze mamy takiego ciekawego?
1: No właśnie tak bardziej z kulturą chyba chciałeś jeszcze tutaj
0: pewnie. Ja mam na przykład datę odnośnie filmu animowanego. I tutaj mowa o Królu Lwie. No bo właśnie w 1994 roku, 15 czerwca, właśnie miała ta premiera tego filmu miejsce. No i wyobraźcie sobie, że twórcy tam założyli sobie, że cały projekt będzie kosztował niecałe 50 milionów dolarów, no a dochód naprawdę przyniósł spory ten film, no bo prawie miliard dolarów.
1: No jest to jedna z bardziej takich kultowych bajek, moim zdaniem. A ja, żeby nie być gorszą, to też powiem ci tutaj o premierze filmu, ale innego, z 1967, a mianowicie Parszywa dwunastka. Nie wiem, czy oglądałeś Parszywą dwunastkę.
0: Słyszałem, ale powiem ci, że nie obejrzałem chwilę, ale no, nie cały. Część.

0: jest dużo młodzieży właśnie gotyckiej.
1: No, która gdzieś na nowo po prostu, tak, nie? Próbuje tak. nawiązywać do tej tradycji.
0: Tak, ta subkultura, tak właśnie, tak jak powiedziałam, wraca do łask, a to jest jeden z takich, bym powiedziała, wręcz nawet hymnów.
1: Zgadza się.
0: Kroka.
1: Tak, tak.
0: I czy tutaj masz jakieś informacje, co byś, no,
1: coś tam,
0: byś coś tam się
1: znalazłem,
0: podzielić?
1: Coś tam znalazłem, no na pewno o genezie tej piosenki, że no jest ten utwór, no, opowiada o takiej, no, bezsilności, ale tym razem mężczyzny, który po prostu próbuje ukryć, no po prostu złamane serce. Czyli mowa tutaj jak zwykle o miłości troszeczkę. Mm-hmm. Takiej złamanej uczuciu.
0: Coś w tym jest. A wcześniejszy utwór, nasza nowość muzyczna, tak właśnie napomknęliśmy o tym takim feminizmie, redefiniowaniu roli kobiet na nowo. I tutaj też ten utwór jest, a raczej tytuł utworu jest bardziej taki, może nie powiedziałabym, że prześmiewczy, ale właśnie tak pokazuje, że mówi się o tym, że chłopacy nie płaczą, a to nie jest prawda.
1: Zgadza się. No więc słuchajcie, no musicie sami posłuchać. The Cure.

0: zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama.

środku noc zamienię w dzień. Powiedz tylko mi, że chcesz.

splotem słów tęskniący, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślą.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zimą.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni.

0: 15 czerwca. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa, koncert i msza święta. Partnerami wydarzenia jest miasto Poznań i Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Uroczystości patronatem honorowym objął arcybiskup poznański.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: Pyrkoniusz w tym tygodniu na niektórych poznańskich przystankach pojawiły się dodatkowe nazwy. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest kosmos, stąd nazwy przystanków inspirowane są nazwami planet i fantastycznych światów. W ramach promocji konwentu po Poznaniu kursuje już specjalny tramwaj. Na Placu Wolności stanęła nietypowa interaktywna kopuła, w której można zobaczyć Ziemię z perspektywy kosmosu. Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca.
1: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98.6.
0: Letnia pływalnia Kasprowicza już otwarta. Do 21 czerwca będzie ona czynna od 12 do 20. Od 22 czerwca czas otwarcia zostanie wydłużony. Chętni pływacy będą już mogli skorzystać z pływalni od godziny 9. Ponadto zostaną wprowadzone godziny dla pływaków na 50-metrowym basenie. Oprócz basenu sportowego na poznaniaków czeka niecka ze zjeżdżalnią, brodzik dla najmłodszych oraz boisko do siatkówki plażowej. Letnia pływalnia ma się jeszcze otworzyć na Chwiałce. Szacuje się, że nastąpi to pod koniec czerwca, choć dokładnej daty jeszcze nie znamy. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Mamy dzisiaj 15 czerwca, właśnie wybija godzina 16, a na razie słuchacie Radio Afera.
1: Studencki patrol na 98,6.
2: Za realizację dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu odpowiedzialna jest Weronika Leduchowska, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. A w repertuarze audycji czeka nas dzisiaj rozmowa. O godzinie 16.10 mamy przyjemność gościć na naszej antenie pana doktora Wojciecha Strzeleckiego z Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematem naszej rozmowy będzie to, jak działa muzykoterapia i komu może ona pomóc. Do tego będą nasze oczywiście mini audycje, czyli o 16.30 odrestaurowani i o godzinie 17.30 ekonomia szczęścia. Do tego oczywiście będzie dużo informacji akademickich, dużo dobrej muzyki i konkurs, który ogłosimy dla was już za moment. A tymczasem na naszej antenie Daria Zawiałow z utworem Za krótki...

0: apteczką muzyczną, czyli że na taką dolegliwość posłuchajmy sobie tego, na taką dolegliwość posłuchajmy sobie tego, bo to tak po prostu nie działa, tak po prostu nie jest. Dużą rolę odgrywają na przykład preferencje muzyczne, no bo część współczesnych badań pokazuje, że utwory, które są dla nas bliskie, wywołują pozytywne doświadczenia, pozytywne wspomnienia, osadzają w jakiejś bezpiecznej rzeczywistości, bardziej wpływają na przykład na parametry życiowe, jak wykazują badania, niż klasycznie dobrana tak zwana muzyka relaksacyjna. Więc tu jest to bardzo mocno indywidualne i trudno jest tutaj mówić w ogóle o takim podziale gatunkowym na różne rzeczy. Oczywiście istnieją pewne takie uniwersalne, można powiedzieć, prawidła. Jednym z nich jest na przykład to, że utwory relaksacyjne, tak stricte nazywane relaksacyjnymi, to mają pewne określone cechy, zupełnie odmienne od tych, które mają charakter aktywizujący, ale bardzo duży wpływ mają preferencje muzyczne, minione muzyczne doświadczenia, no i oczywiście cel terapeutyczny, no bo zupełnie czym innym jest sytuacja, jeżeli chcemy kogoś uspokoić, zupełnie czym innym jest, jeżeli chcemy kogoś zaktywizować do działania. Z różnego powodu, powiem, ta aktywizacja może być niezwykle przydatna.
1: A co dzieje się w naszym mózgu, kiedy słuchamy muzyki? Które obszary mózgu są wtedy najbardziej aktywne?
0: Odbiór muzyki to też jest jednoznaczna rzecz, dlatego że to zależy od tego, czy słuchamy muzyki, w jaki sposób ją odbieramy. Jest coś takiego jak odbiór muzyki referencjalnej absolutystycznie. I to można by powiedzieć, jeżeli mówimy o odbiorze absolutystycznym, no to jest to odbiór muzyki jako takiej. Czyli słuchamy przede wszystkim muzyki, na tym się skupiamy i główną rzeczywistością jest dla nas w tym momencie muzyka. Natomiast w odbiorze referencjalnym, no to odbieramy ją wielozmysłowo, czyli krótko mówiąc, uruchamiają się od razu obszary obrazowe, wizualizacje, uruchamiają się skojarzenia i tak dalej. Ale gdyby odpowiedzieć ogólnie, no to są pewne obszary, które można uznać, już tak pomijając te inne elementy, które się uruchamiają podczas słuchania muzyki, no to płat skroniowy, tutaj mówimy o tym, że taki pierwszy, że jest to pewnego rodzaju pierwszy przystanek podczas słuchania. Układ limbiczny, który w tym momencie odpowiadając za reakcje emocjonalne, jest odpowiedzialny za ten emocjonalny odbiór muzyki, czyli to, co się nazywa emocjonalnym wodzeniem muzycznym, tak? Czyli wzruszenie, poprawa nastroju, wywoływanie złości. No i właściwie można powiedzieć, że to głównie to. No jeszcze jeżeli mówimy, że podczas słuchania muzyki, nawet jeżeli nie słuchamy jej w ruchu, to mózg i tak podświadomie wyczuwa rytm, a więc w tym momencie można mówić też o mózgu i o układzie ruchowym. Generalnie to jest też to znowu indywidualne, niemniej można powiedzieć, że jakieś obszary jednak w jakimś tam stopniu są w miarę uniwersalne. Zresztą to jest też tak, że my słuchając muzyki odbieramy ją różnie, w zależności od tego, czy bardziej słuchamy jej emocjami, czy bardziej słuchamy jej analitycznie, tak na przykład zawodowi muzycy, no to odruchowo nierzadko i czasami trzeba się tego oduczać paradoksalnie, zaczynają słuchać muzyki w zupełnie inny sposób, czyli słuchają jej w pełni analitycznie, czyli na przykład słuchają i mówią, o to wykonanie jednak nie jest najlepsze, bo można by to zagrać na przykład wolniej albo pogłębić tam interpretacyjnie.
1: Zastanawia mnie także, jak wygląda typowa sesja muzykoterapii.
0: Biorąc pod uwagę to, że jest bardzo dużo nurtów i podejść, no to wygląda bardzo różnie, bo czasami to polega na tym, że się muzyki słucha, czasami polega to na tym, że się muzykę wykonuje. No ja pracując w gabinecie najczęściej głównie z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, bo to jest to, z nimi pracuję najczęściej, ale w ogóle z dziećmi z innego rodzaju trudnościami, bo to i mózgowe porażenie, i różnorakie sprzężenia też, to najczęściej stosuje muzykoterapię aktywną i tutaj wprowadzamy takie elementy jak wspólna improwizacja, gra na instrumentach, podążanie za drugą osobą, kształtowanie uważności na drugą osobę. Także tutaj to jest głównie muzykoterapia aktywna. No dużo można w tym momencie osiągnąć, no bo można aktywizować na przykład te różnego rodzaju objętymi różnego rodzaju deficytami, obszary cielesne. Tak miałem chłopca, on akurat miał kilka diagnoz, więc miał sprzężenia, no ale on w związku ze stałym zaniedbaniem nie używał jednej kończyny zupełnie, a naśladując, wzorowując grę na instrumencie, stopniowo zaczął jej używać. Ale też jest śpiew samogłoskowy, który trochę poprawia czasami funkcję mowy i też mam kilka takich przypadków, no ale to oczywiście na dłuższą rozmowę. Niemniej w większości przypadków pracy z dziećmi głównie stosuje się, to zależy od podejścia, no ale powiedzmy, stosuje się strategie aktywne. Ja obserwuję u swoich pacjentów, klientów takie zmiany oddziaływania, pod wpływem oddziaływania, jak na przykład umiejętność, powiedzmy, u osób spektrum autyzmu, większej uważności na drugą osobę, czyli podczas naszej wspólnej improwizacji, na przykład ludzie zaczynają, te dzieci, czy najczęściej dzieci, zaczynają podążać za mną, jeżeli w zakresie tempa, głośności i tak dalej. I w ten sposób kształtuje się umiejętność wykonywania czynności równoczesnych, naprzemiennych, pewnej uważności na drugą osobę, co w przypadku osób spektrum autyzmu na przykład jest celem samym sobie w założeniu terapeutycznym.
1: Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę, a przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.
1: Dziękuję również, a naszych słuchaczy zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. Olka, nie szkoda.

0: Mamy silnika w aucie, więc tak naprawdę możemy dojechać do połowy, zatrzymać się, no i co? No i życie, tak? My nie jedziemy tam, żeby się przede wszystkim dobrze bawić, my tam jedziemy, żeby przede wszystkim pomóc dzieciom. I najważniejsze w tym rajdzie jest zbiórka właśnie pieniędzy na leczenie, na wakacje dla tych dzieci z domów dziecka, żeby one miały po prostu godny start. I my jesteśmy świadomi takiego momentu, że dajmy na to dojeżdżamy do Hiszpanii, ten samochód się psuje, psuje się do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie znaleźć części i my ten samochód po prostu tam zostawiamy i wracamy do Polski samolotem, tak? Albo wracamy do Polski z inną ekipą i za jakiś czas przyjeżdżamy na miejsce, gdzie zostawiliśmy ten samochód z częściami, które pomogą nam je naprawić. Oczywiście mamy wiele rzeczy, które pozwalają nam na naprawę tego auta w trasie i wiele też było takich sytuacji, że coś szwankowało, ale z takich poważniejszych problemów wychodzimy właśnie w ten sposób.
1: Powiem ci, że to im dłużej o tym mówisz, tym bardziej to zaczyna trochę przypominać jeden z takich, wiesz, specjalnych odcinków Top Geara, gdzie oni wsiadali w trzy samochody zabrane z ulicy i przejeżdżali nimi przez pół kontynentu. I w sumie też mi się wydaje, że wypadałoby ten samochód po tym rajdzie w ten sposób upamiętnić, żeby on stał gdzieś widoczny i żeby można było się nim pochwalić, bo da radę czy nie, to będzie gigawyczyn.
0: Wiesz co, nie ukrywam, że nie wystawimy tego auta nigdzie, bo ten samochód ma jeździć dalej i pomagać. I uważam tak zupełnie szczerze, że jesteśmy lepsi od Top Geara, bo my nie reżyserujemy i jedziemy faktycznie z złomem na drugi koniec świata. Przepraszam tutaj Anglię, ale no sorry, Polonez to nie jest złom, to jest najlepszy samochód na świecie. Także zapraszam was wszystkich do wsparcia Złombola, bo to jest niesamowita inicjatywa, to jest coś cudownego, jeśli chodzi właśnie o takie zjednoczenie się ludzi, by pomagać innym. I z tego miejsca chciałem właśnie wszystkich was zaprosić do naszego, na nasz profil na Instagramie, gdzie będziecie mogli śledzić naszą wyprawę.
1: Jest cel cudowny, inicjatywa cudowna, samochód ciekawy, osoba za samochód odpowiedzialna jeszcze ciekawsza, więc myślę, że jak najbardziej warto prześledzić trochę ten temat. Nam się niestety czas już powoli kończy, także Jakubie, dziękuję tobie bardzo za zapowieść tak w sumie dużego, tak ciekawego eventu, bo jest to coś, o którym całkiem sporo osób nie słyszała, więc warto o tym mówić. Pozostałem, dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
0: Również dziękuję tobie, Adamie, dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam was na jeszcze zlot samochodowy w Inowrocławiu, gdzie będziecie mogli poznać bliżej naszą historię.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putr Innovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
3: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
6: Studencki patronat.

0: gości wrócić na festiwal na podstawie ważnego biletu na festiwal. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZTM.
1: Na antenę wchodzi kultura.
0: Poznań uczcił pamięć Bohdana Smolenia. Na skwerze jego imienia odbyły się koncerty Rokietnickiej Orkiestry Dętej i zespołów Młodzi w Rytmie Niepodległej oraz Uku Polalele. Dla dzieci wystawiono spektakl Dobry żart, tynfa wart. Uroczystości uświetnił też występ kabaretowy Marcina Somolczyka i Lecha Farona. Ostatnim akcentem był koncert Dominika Czurza.
1: O sporcie na 98,6.
0: W najbliższą niedzielę o godzinie 10 odbędzie się coroczny bieg upamiętniający strajk generalny poznańskich robotników z czerwca 1956 roku. Rywalizacja odbywać się będzie na dwóch dystansach, 5 i 10 km oraz w formie sztafety pamięci czerwca 1956 roku. Wystartuje także bieg dziecięcy. W pakietach startowych znajdzie się niecodzienny dodatek.
2: Anna Matuszek przygotowała broszurę, która w bardzo treściwy sposób opowiada historię poznańskiego czerwca. Myślę, że ta broszura będzie stanowiła bardzo atrakcyjny element pakietów startowych, ponieważ każdy po powrocie do domu będzie mógł trochę więcej dowiedzieć się o tej niezwykłej części historii naszego miasta.
0: Informuje dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego czerwca 1956 roku Kinga Przyborowska. Nadal można się rejestrować na bieg, a formularze znajdziecie na stronie biegczerwca56.pl. Swoją obecność na wydarzeniu zapowiedział prezydent Polski Karol Nawrocki. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, 98,6 MHz.
3: Właśnie wybiła godzina 17, rozpoczynamy drugą godzinę audycji.
1: Studencki Patrol.
3: Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. W repertuarze Studenckiego Patrolu czeka nas jeszcze dzisiaj mini audycja o godzinie 17.30 Ekonomia Szczęścia. Do tego oczywiście informacje akademickie i dużo dobrej muzyki, a o dobrej muzyce oczywiście już za moment. Przypomnimy także oczywiście o konkursie, na którego odpowiedzi nadal czekamy, a tymczasem na naszej antenie Waluś Kraksa Kryzys z utworem Na Noże.

0: interfejsów i zarządzania cyfrową tożsamością, co staje się niewidzialną pracą. Wygoda, zamiast nas uwalniać, jest kosztem wejścia do społeczeństwa. Rezygnacja ze smartfona czy internetu jest dziś postrzegana jako ekscentryzm lub wręcz konserwatywny fanatyzm. Tyrania wygody najmocniej uderza w nasze zdolności intelektualne. Thomas Mann z Biblioteki Amerykańskiego Kongresu wskazuje na destrukcyjny wpływ wygody na badania naukowe. Zgodnie z jego obserwacjami, większość badaczy skłonna jest zadowolić się łatwo dostępnymi źródłami, nawet jeśli są one niskiej jakości, zamiast szukać rzetelnych informacji wymagających wysiłku. Zjawisko to nazywa się satisficing, ustalaniem umiarkowanych celów i zaprzestawaniem poszukiwań w momencie ich przybliżonego osiągnięcia. Coraz częściej zwraca się uwagę, że systemy informacyjne są projektowane tak, by oszczędzać ludziom wysiłek. W efekcie stajemy się coraz mniej świadomi własnej ignorancji. Przekonanie, że wszystko można znaleźć za pomocą kilku słów kluczowych, osłabia nasz mięsień cierpliwości i umiejętność krytycznego myślenia. Stajemy się clueless, co dosłownie oznacza, że nie mamy pojęcia o systemach, od których zależy nasze przetrwanie. Potrafimy kliknąć myszką, by zamówić produkt, ale nie mamy pojęcia o logistyce, technologii czy kosztach ludzkich stojących za tym procesem. W dobie platform cyfrowych, takich jak Netflix, Amazon czy Spotify, wygoda stała się nadrzędnym produktem. Badania sugerują, że użytkownicy subskrybują Netflixa nie ze względu na unikalne treści, lecz dla wygody przesyłania strumieniowego na żądanie. Logistyka i dystrybucja dominują nad samą wartością produktu. Platformy te sprzedają nam bezproblemowe doświadczenie, które eliminuje wszelkie tarcie, friction. Jednak życie bez tarcia niekoniecznie prowadzi do szczęścia. Analogowe doświadczenia, jak słuchanie płyt winylowych, wymagają wysiłku, fizycznego wstawania, czyszczenia płyty, szukania albumu w sklepie. Te niedogodności tworzą jednak rytuał i głębszą więź z muzyką, którą Spotify, oferując nieskończoność utworów za jednym kliknięciem, zmienia w farbę na ścianach, tło, którego niemal nie zauważamy. Tyrania wygody sprawia, że przestajemy być uczestnikami doświadczeń, a stajemy się jedynie ich konsumentami, poruszającymi się po wyznaczonych przez algorytmy ścieżkach. Myślenie o wygodzie prowadzi mnie do AI. Większość dyskusji o sztucznej inteligencji jest moim zdaniem jałowa, bo źle je zaczynamy. Pytamy, czy AI zastąpi ludzi, czy AI będzie inteligentniejsza od człowieka, czy AI odbierze nam pracę. To ciekawe pytania, ale być może ważniejsze jest inne. Co stanie się z nami, gdy AI stanie się najwygodniejszym sposobem myślenia? Bo proszę zauważcie, że sztuczna inteligencja jest po prostu kolejnym etapem procesu, który trwa od ponad 100 lat. Najpierw uwalnialiśmy się od wysiłku fizycznego. Pralka przejęła pranie, odkurzacz sprzątanie, a samochód przynajmniej częściowo chodzenie. Potem zaczęliśmy uwalniać się od wysiłku organizacyjnego. GPS przejął planowanie trasy. Smartfon przejął pamiętanie numerów telefonów i organizację dnia. Wyszukiwarki przejęły część procesu szukania informacji. A dziś po raz pierwszy stworzyliśmy technologię, która może przejmować również część wysiłku intelektualnego. To właśnie dlatego AI jest czymś jakościowo nowym. Historia technologii pokazuje pewien powtarzający się paradoks. Każde nowe udogodnienie rozwiązuje jakiś problem, ale jednocześnie osłabia potrzebę ćwiczenia określonych umiejętności. Kalkulator zmniejsza potrzebę liczenia w pamięci. GPS zmniejsza potrzebę orientacji przestrzennej. Media społecznościowe zmniejszają potrzebę bezpośredniego kontaktu, a AI może zmniejszyć potrzebę myślenia, samodzielnego analizowania, argumentowania i rozwiązywania problemów. Nie dlatego, że ludzie są leniwi, dlatego, że są racjonalni. Jeżeli istnieje łatwiejsza droga do celu, zwykle z niej korzystamy. To głęboko zakorzeniona cecha naszej psychiki. Psychologowie od dawna wiedzą, że człowiek preferuje rozwiązania wymagające najmniejszego wysiłku poznawczego. Przez tysiące lat była to zaleta. Dzisiaj może stać się pułapką. Bo problem z wygodą polega na tym, że bardzo rzadko zatrzymuje się w miejscu. Kiedyś luksusem była pralka, potem samochód, internet, smartfon, dzisiaj sztuczna inteligencja. Każde kolejne udogodnienie szybko staje się nową normą. A gdy norma się zmienia, zmieniają się również nasze oczekiwania. Tim Wu zauważa, że współczesny człowiek coraz częściej traktuje wszelkie opóźnienia jak niedopuszczalną przeszkodę. Świat ma działać natychmiast, na żądanie, bez wysiłku. Problem polega na tym, że rozwój człowieka rzadko przebiega wygodnie. Nauka jest niewygodna. Pisanie książki jest niewygodne. Prowadzenie badań jest niewygodne. Budowanie związku jest niewygodne. Wychowywanie dzieci jest niewygodne. Większość rzeczy, które naprawdę nas rozwijają, wymaga cierpliwości. Czasami rodzi frustrację i wymaga wysiłku. Tymczasem logika współczesnych technologii jest dokładnie odwrotna. Mają eliminować frustrację, oczekiwanie, wysiłek. I właśnie dlatego sztuczna inteligencja stawia przed nami pytanie znacznie głębsze niż wszystkie techniczne dyskusje o algorytmach. Nie chodzi o to, czy AI będzie mądrzejsza od człowieka. Chodzi o to, czy człowiek będzie nadal ćwiczył własną inteligencję. Może, jeżeli będzie właściwie wykorzystywał sztuczną inteligencję, jeżeli to będzie slow AI. Bo istnieją dwa sposoby korzystania ze sztucznej inteligencji. Slow and fast. Coś na wzór slow i fast food. Możemy korzystać z niej w trybie fast AI. Szybko, wygodnie, bez wysiłku. Pojawia się problem, pytamy, pojawia się odpowiedź. Nie musimy niczego analizować, niczego sprawdzać, niczego kwestionować. Tyle, że podobnie jak fast food nie buduje dobrej kondycji fizycznej, tak fast AI nie buduje dobrej kondycji intelektualnej. Dostarcza rezultat, nie rozwija kompetencji. Wynik działania bez zrozumienia drogi dochodzenia do rozwiązania. Istnieje jednak drugi sposób korzystania ze sztucznej inteligencji. Nazwałbym go slow AI. Tutaj AI nie jest automatem do produkowania odpowiedzi. Jest partnerem do myślenia. Zadaje pytania. Pokazuje kontrargumenty. Pomaga dostrzec błędy w naszym rozumowaniu. Nie skraca drogi. Pomaga lepiej ją przejść. I właśnie dlatego nie sądzę, że przyszłość będzie należała do ludzi, którzy potrafią korzystać z AI. To będzie zbyt powszechna umiejętność. Przyszłość będzie należała do ludzi, którzy potrafią korzystać z AI w sposób, który wzmacnia ich własny wysiłek, wiedzę, doświadczenie. Do ludzi, którzy nie traktują sztucznej inteligencji jak intelektualnego fast foodu. Największym zagrożeniem nie jest to, że maszyny nauczą się myśleć. Największym zagrożeniem jest to, że w świecie pełnym natychmiastowych odpowiedzi ludzie odzwyczają się od zadawania pytań. Tyrania wygody jest groźna nie wtedy, gdy wszystko stanie się łatwe, ale wtedy, gdy uznamy, że wygodniej jest przestać myśleć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
5: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
7: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

0: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
6: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
7: Nie ma jak to poniedziałek, godzina 18, więc rozpoczynamy Sporting Club Afera. Za konsoletą Mateusz Las i goście, a przy

0: Natomiast już do rzeczy przejdźmy.
1: Tak.
0: No to jeśli chodzi o ten męski, męskie ampy, no to wygrali go zawodnicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy w spotkaniu złoto pokonali Akademię Wychowania Fizycznego z Katowic 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed roku z Leszna, więc no gratulacje, bo
1: gratulacje,
0: to ładne,
1: gratulacje.
0: Ładne. Natomiast brązowe medale zdobyli piłkarze AWF-u Warszawa, ale występowały też zespoły poznańskie.
1: Tak, no przede wszystkim AWF Warszawa niestety wygrał z Politechniką Poznańską, to był mecz o trzecie miejsce, no i tam AWF Warszawa, nie chcę powiedzieć, że się przejechał trochę po naszych chłopakach, ale no niestety 5-1, czyli można powiedzieć, że była ta ewidentnie różnica klas widoczna. Ja na pewno mogę powiedzieć, że chłopaki z Politechniki Poznańskiej zostawili serducho, no i można, nie, że było nie widać serca do walki, na pewno walczyli jak dzielne lwy, jak harty, można wręcz powiedzieć.
0: Na pewno tak.
1: Na pewno.
0: No bo to jednak pokazuje taki wynik jednego z meczów, 5-4 z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, to był mecz grupowy, więc no tam się musiało wiele dziać. No i grał Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania, on zajął trzecie miejsce w swojej grupie za AWF-em Katowice, AWF-em Warszawa i Akademią Nauk Stosowanych Nowy Sącz. Natomiast żeńskie zawody były również ciekawe pod kątem poznańskiego zespołu, no bo drugie miejsce
1: tak jest.
0: Zespołu UAM-u, więc to moja reprezentacja, można powiedzieć, bo wychodzę, uczę się
1: twoja,
0: na UAM-ie.
1: Nasza reprezentacja.
0: Znaczy, poznańska, tak, ale nie wiem, czy tutaj na uczelni się jakoś nie dzieli. Mam nadzieję, że nie chciałbym jakichś ustawek. Natomiast tak, przegrały one w finale zaledwie 1-0 w bardzo wyrównanym meczu z zespołem Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast no, grała też Politechnika.
1: Grała Politechnika i jak najbardziej, no ze względu na Politechnikę te zawody można powiedzieć, no nieco bardziej, mniej zadowolone na pewno, bo Politechnika Poznańska zajęła tutaj 23 miejsce bodajże, to jest chyba ex aequo z Politechniką Warszawską,
0: tak.
1: Więc na pewno niezadowolone dziewczyny z Politechniki Poznańskiej, ale pstryczek w nos, bo miejsce tak naprawdę zapisane jest przed Politechniką Warszawską, więc co by nie mówić, jesteśmy przed Warszawą.
0: Tak, to się liczy ostatecznie, wiadomo, to zawsze jest problemy. Stosunki międzykrajowe z naszymi warszawiakami są cudowne. No i jeszcze rywalizował AWF Poznański, on był drugi w swojej grupie i w fazie pucharowej zaszedł aż do meczu o piąte miejsce, które udało mu się wygrać po wygranej 1-0, ale w rzutach karnych w podstawowym czasie 1-1. No a Politechnika, tak jak mówisz, 23 miejsce, co oznacza, że zakończyli oni swoje zmagania dopiero na ostatnim miejscu w grupie i na tym postawimy chyba krok w kwestii ampów. Tymczasem zostańcie z nami, bo za chwilę trochę opowiemy o plaży wolności.

0: dzieci.
1: A dzieci? A dzień trzeci.
0: To bardzo. A gdzie te dzieci? Gdzieś kojarzysz ten baner wielki.
1: Dzień trzeci.
0: Cudowne. Dzień trzeci, ten finałowy, no to wisienka na torcie tego tegorocznego turnieju. Rywalizację panie rozpoczęły od dwóch pojedynków ćwierćfinałowych, gdzie w pierwszym z nich para z Czech, Plucharowa Kubickowa, pokonała 2-1 po zaciętym meczu Zackiewicz i Kłodę. Drugi ćwierćfinał, tym razem z udziałem Poznianek, Antczak i Czupryniak, zakończył się niestety zwycięstwem przeciwniczek Saad i Wluk, czy jak to się wymawia, z całym szacunkiem, ale jest to, nie ma tutaj żadnej samogłoski, to jest ciężkie. W każdym razie wynik, w tym wyniku, w tym meczu było 2-0. Reprezentantki Poznań Beach Volley Group zakończyły więc turniej na 5. miejscu, powtarzając świetny wynik zeszłego roku. W półfinale czekała już kolejna poznańska para, Patrycja Jądził i Julia Jaroszcza, które również musiały uznać wyższość rywalek z Czech, tutaj Pulcharowej i Kubickowej, 0-2. Z kolei w drugim półfinale zwyciężyły Paulina Szymańska i Paulina Bałdyga. One pokonały parę Saad i Wilk, 2-0. I z kolei w meczu o trzecie miejsce już bez przeszkód triumfowały Patrycja Jądził oraz Julia Jaroszczak. One pokonały tą parę Saad Wilk 2-0. I finał kobiet, tego turnieju kobiet okazał się o wiele bardziej wyrównanym pojedynkiem niż ten o trzecie miejsce. No bo ostatecznie po bardzo wyrównanym meczu po tie-breaku na przewagi 19-17 cały turniej w kategorii damskiej wygrały Tereza Pulcharowa i Michaela Kubickowa z Czech, które otrzymały dziką kartę do udziału w turnieju głównym. Z kolei srebrem zadowoliły się Paulina Bałdyga oraz Paulina Szymańska, które aby zagrać w finałach, no musiały przejść takie długie piątkowe kwalifikacje.
1: No niczym w Formule 1, na fazie pucharowej mężczyzn mogliśmy oglądać więcej pojedynków, no trzysetowych, bo w pierwszym półfinale para Igor Ciechamowski i Kacper Tadul pokonała 2-1 triumfatorów piątkowych kwalifikacji, czyli Marka Subocza i Michała Witkosa. W drugim zaś ćwierćfinale Michał Korycki i Miłosz Kruk ulegli niespodziewanie 0-2 Tomaszowi Wachrowi i Wiktorowi Musiałowi. Półfinały to znowu dwa bardzo zacięte mecze, oba zakończone tiebreakami. Ostatecznie w pierwszym z nich Tomasz Mazirek oraz Piotr Filipowicz ulegli 1-2 parze Ciechamowski i Tadul, a w drugim Mateusz Podbrączkowski oraz Adam Lorenz wygrali 2-1 z parą Warych i Musiał. Brązowy medal zdobił Piotr Mazirek i Tomasz Filipowicz, który pokonali w dwóch setach parę Tomasz Warych oraz Wiktor Musiał, dla których top 4 to i tak wielki sukces, ponieważ niespodziewanie w ćwierćfinale pokonali oni faworytów do zwycięstwa. To zasłużony medal, walczyli w trzysetowym boju Igor Ciechamowski i Kacper Radul, pokonując 2-1 reprezentantów Poznań Beach Volley Group, Mateusz Podbrączkowskiego oraz Adama Lorenza. Warto dodać, że zwycięska para gra ze sobą dopiero pierwszy turniej, więc tego grania na turniejach tutaj poznańskich, czy chociażby tutaj lokalnych, no nie było, więc tym bardziej chyba cieszy to zwycięstwo.
0: Zdecydowanie, no bo to lokalne zwycięstwa zawsze cieszą. I to tyle w temacie Plaży Wolności. Umówiliśmy zwycięzców, całe podium. No i teraz zostawiamy was troszkę z muzyką. Tymczasem no niedługo wrócimy z kolejną porcją sportowych wrażeń.

0: Cię podwyższył je na 4-2. No właśnie, Pomorzanin i to no dało, sprawiło, że zespół był w trudnej sytuacji. Potem Grunwald jeszcze zmniejszył stratę w 53 minucie za sprawą Mateusza Sikorskiego, ale dwie minuty później to Rumianie znów odskoczyli na dwa trafienia. No i wynik meczu na 5-4 w 57 minucie ustalił Michał Lange z Grunwaldu. Było to już trafienie na otarcie łez, takie honorowe. No i to był pierwszy zakończony półfinał, mecze półfinałowe, no półfinał, który się zakończył źle, a drugi?
1: No właśnie, bo tutaj przechodzimy do spotkania Warty Poznań z Siemianowiczanką i powiemy sobie teraz o pierwszym spotkaniu, które zostało rozegrane w sobotę 13 czerwca. To spotkanie 2-2. No i tu tak naprawdę można powiedzieć, że ten mecz stał tak naprawdę otworem, bo 2-2, obie drużyny miały sytuację, obie potrafiły to wykorzystać, no i tak naprawdę ten pierwszy mały finał był do rozegrania w niedzielę. No i przechodząc tam, no tam niestety warciarze, nie chcę powiedzieć, że nie dowieźli, no ale na pewno czegoś warciarzom zabrakło. Tam niestety Warta Poznań przegrała 1-3 z HKS Siemianowiczanką, gdzie zaczynałem, pamiętam jak zaczynałem swoją tutaj działalność w redakcji sportowej, Siemianowiczanka zaliczyła spadek do ligi niżej, no a po 2-3 latach wraca tutaj do Superligi, no i ma szansę zdobyć tutaj no najwyższy, najbardziej znakomity kruszec, czyli złoto.
0: To, co zadecydowało, to skuteczność zespołu Warty Poznań. No i to bardzo duża niespodzianka, no bo przecież Zieloni rozkręcali się w tej rundzie zasadniczej rundy wiosennej. No ale cóż, taki jest sport. Tymczasem Siemianowiczanka pisze historię, bo po 56 latach awansowała do finału Mistrzostw Polski, poza tym jest Beniaminkiem, więc jeśli się nie mylę, tak mi się wydaje. Także bardzo, bardzo dobre wyniki. Na koniec, mecze o trzecie miejsce oraz finały odbędą się w dniach 27-28 czerwca. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o barażach do Superligi, czyli no drużyna 7 miejsca Stella Gniezno, która walczyła o utrzymanie, i UKS SP5 Sfarek, który walczył o awans, Sfarek Swarzędz, więc powiedzmy dwie poznańskie drużyny, no i Stella Gniezno się utrzymała, więc dalej będzie rywalizować. Natomiast no to nie byłaby duża strata, no bo zespół ze Swarzędza też swojski, więc Wielkopolska dalej by miała dużą obstawę.
1: Tak, no zdecydowanie. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli mówimy tutaj o hokeju na trawie, o hokeju Superlidze, to wydaje mi się, że bardzo długo mówiliśmy tylko i wyłącznie o poznańskich ekipach. Pocztowiec chciałem powiedzieć. Politechnika Poznańska, właśnie Warta Poznań, AWF, no są to ekipy, które tak naprawdę Grunwald, są to ekipy, które zawsze się meldowały. Jest to trochę dziwne, że w finale nie zobaczymy żadnej. No wiadomo, któraś z nich, Warta czy tutaj Grunwald, będzie grała o ten medal numer 3, o ten brązowy medal, lecz no dziwnie się teraz czuję, jak w tej redakcji sportowej od tych 3 lat działam, to bardzo dziwnie się czuję, nie zapowiadając finału z udziałem poznańskiej ekipy.
0: Tak, no cóż, no teraz tylko pozostaje się cieszyć tym brązem. No to jest duży fenomen, no bo jednak ten Poznań stoi hokejem na trawie, no ale muszą być takie sezony specyficzne, to się zdarza. Ten sezon rozgrywek w ogóle w różnych dyscyplinach sportu był dziwny, więc ten również w hokeju na trawie się w to wpisuje. Tutaj kończymy, no i zapraszamy Was znowu na dawkę muzyki, a zaraz po tym Poznań Open oraz finał rugby 15.

0: oczywiście informować na naszej antenie. Tymczasem duży sukces poznańskiego rugby. Może nie tak duży jak zwycięstwo w Lidze Siódemek, tak, że jednak w Lidze Piętnastek też srebrny medal jest dużym sukcesem.
1: Oczywiście, że tak.
0: Poznania rugby. Rugby. Ja muszę to sobie wbić do głowy, że mówimy
1: po polsku rugby.
0: Tak jest. Zdobyła ten srebrny medal w meczu ze Spartą Jarocin. No i to Spartanie ostatecznie się cieszyli z tego końcowego zwycięstwa. Trzeba przyznać, że warunki do gry nie były zbyt dobre, bo te opady weekendowe, które doskonale znamy z poznańskich warunków, też padało w Jarocinie i murawa nie była w najlepszym stanie. Natomiast to nie przeszkodziło zespołowi poznaniaków w przejęciu inicjatywy, bo w pewnym momencie było już 12-0 dla nich. A dopiero w 20 minucie zespół z Jarocina zapunktował po raz pierwszy. To była zasługa Luki Miszwiwadzego, te gruzińskie nazwiska.
1: Tak,
0: wtedy było 5-12, natomiast po akcji Patryka Popka znów było 17-15 dla zespołu z Poznania. I takim wynikiem zakończyła się ta pierwsza część meczu. Potem rugbyści Sparty w drugą połowę weszli z przytupem. Kolejne punkty Luki Miszwiwadzego, potem Korne Pienar również zapunktował i zrobiło się 12-17. No a w 51 minucie urwać udało się Błażejowi Kalinkowskiemu, no i na tablicy wyników widniał remis 17-17. Chwila nieuwagi, no i znowu Jarocin zapunktował, zespół z Jarocina zapunktował i było 24-17, a wkrótce aż 29-17. No i po stronie muszkieterów pojawiała się coraz większa frustracja. No i im bliżej końca, tym więcej emocji, bo ostatnie 20 minut gry to próby odrobienia strat przez poznaniaków. No i około 70 minuty właśnie na te 20 minut do końca pojawiła się taka trudna sytuacja, w której Poznania była bliska stracenia kolejnych punktów, natomiast obrona stanęła na wysokości zadania, a potem taki run nastąpił punktowy, bo po podwyższeniu Machlika juniora było już tylko 29-24 dla Sparty. Także pomimo tych prób jednak Poznaniakom po prostu nie starczyło czasu, choć bardzo się starali, co było widać właśnie po tym, że ten wynik nie był aż tak bardzo dla poznaniaków niekorzystny różnicą punktową, no ale ostatecznie to Poznania musi cieszyć się wicemistrzostwem pierwszej ligi, ale jednocześnie obroną tytułu mistrza Polski w rugbach siódemek, o czym mówiłem na początku, no i osiągnięciem Dominika Machlika juniora, bo on został najskuteczniejszym graczem całych rozgrywek. No i tyle.
1: Tak dokładnie było. Słuchajcie, my się mówimy o tej pogodzie, no i właśnie leje za naszymi oknami, więc może przeniesiemy się w trochę słoneczniejsze klimaty, a my przeniesiemy się trochę w świat muzyki.

0: Teraz to pewnie jest woda.
1: Padało. Na pewno dbają o tą wodę. Chciałbyś coś jeszcze dodać?
2: No, słuchaj, jeżeli mamy czas, to obserwujemy cały czas rzeczy, które dzieją się przedsezonowe. Tutaj na pewno Lecha Poznań, czy jeszcze zaskoczą nas jakimiś transferami. Cały czas czekamy na decyzję Politechniki Poznańskiej, jeżeli mówimy tutaj o koszykarki z uczelni na Piotrowie. Na pewno będziemy to obserwować. No, nie ma nic, tylko czekać na następną audycję Sporting Club Afera, no już w piątek.
1: Słyszałem, że Mateusz Lis ma trafić do Lecha Poznań. Wiadomo, ten temat się już klepie od 2 tygodni około, jak nie dłużej. Natomiast znowu gdzieś taką właśnie widziałem informację, że to coraz bliżej i myślę, że to w końcu będzie dopięte. Może w ten piątek będzie mogli
2: opowiadać. Zobaczymy.
1: Ale tak jak mówiłeś, to w piątek. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć po prostu majonez, tak na dobre zakończenie majonez dnia. Tymczasem kończymy. Audycję realizował Mateusz Szlas. Prowadzili ją
2: Edwin Endziu-Przybylak
1: i Mikołaj Dietz. Do usłyszenia.
2: Cześć.

0: Lasek.
1: 16 czerwca, Festiwal Młodego Jazzu. Jest to prawdziwe święto jazzu w Poznaniu, ponieważ scenę klubu Blue Note przejmują studenci Wydziału Jazzu z Poznańskiej Akademii Muzycznej. W trakcie festiwalu będziemy mogli usłyszeć recitale dyplomowe studentów.
0: Od godziny 15 wysłuchacie autorskich kompozycji połączonych z reinterpretacją standardów jazzowych. Na scenie wystąpią Michał Pacanek, Michał Żółtowski, Piotr Białas, Emma Kluczyńska i Dawid Trawicki. Opiekę merytoryczną nad koncertem objęła Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej, a organizatorami są Poznańska Akademia Muzyczna i Fundacja This Way. Wstęp na jutrzejsze wydarzenie jest wolny. I to już wszystko w tym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszamy jutro od godziny 6:57.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.

To było Bonobo Me and You. Najnowszy album już ukaże się 15 września. Nie, przepraszam, 11 września, więc czekajcie z niecierpliwością. Będzie się nazywał Distance in Static. No, jakby jest to taki spokojniejszy reprezentant wytwórni Ninja Tune, którą bardzo lubię. Nic, tylko jakby czekać na ten najnowszy album. A nowy album w zeszły weekend wydał zespół Koals pod tytułem Magia. No, Koals jest to już całkiem, myślę, że znany zespół na polskiej scenie muzycznej, duet. I jakby tworzą taką muzykę przeróżnie alternatywną, bym powiedział, bo można na ich albumach znaleźć takie bardzo spokojne albumy, utwory po takie bardziej z pazurem, trochę takim jungle, a my posłuchajmy sobie Koals Smog z najnowszego albumu tego duetu.

To był pierwszy utwór, który dzisiaj zagramy z albumu Coas pod tytułem Magia i Traces. Przepraszam, album się nazywa Magia, to był utwór Smog, Traces zaraz usłyszymy, ponieważ stwierdziłem, że jest to całkiem ciekawy utwór i możemy wyjątkowo zagrać dwa kawałki z tego krążka. A teraz przenosimy się do konkursu, bo jak co tydzień mamy dla was wejściówki do wygrania i tym razem jest do wygrania podwójna wejściówka na Noc z K-popem, która odbędzie się 20 czerwca w klubie Dwa Progi. Aby wygrać taką wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi, dlaczego do was ma trafić wejściówka na Noc z K-popem. Koszt takiego SMS-a to jest złotówka i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekam do godziny 20, więc jeżeli lubicie koreański klimat, koreańską muzykę, to 20 czerwca to jest noc, która jest dedykowana właśnie dla was w klubie Dwa Progi, a ja czekam na SMS-y. No i po tej zapowiedzi konkursu przechodzimy do kolejnego kawałka Coas. Tym razem będzie to kawałek z gościem Molina, którzy razem stworzyli utwór Traces.

To był Koals i zespół Magia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to przyjadą 19 września do Poznania. A my teraz przechodzimy do płyty tygodnia, no bo jest godzina 19.16, więc czas na stały punkt programu. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy dla was wywiad, a dzisiaj ten wywiad to płyta tygodnia w Radiu Afera. Mam tu na myśli czteroosobowy zespół Wyjdzie w Praniu, który wydał płytę pod tytułem Kalejdoskop. Jest to dosyć młody, bym powiedział nawet bardzo młody, poznański zespół tworzący muzykę oscylującą wokół rocka alternatywnego oraz garaże rocka. Na albumie znajdują się kawałki, które mają trochę bardziej takiego, bym powiedział, poprokowego klimatu, po melancholię, aż po metalowy pazur. Posłuchajmy sobie tego bardziej poprokowego klimatu w utworze MW.

To był Chad Pyle i Deep Blue. Całkiem takie, myślę, że mocno metalowe granie, jak na mój gust. Mało w sumie takiej muzyki słucham, ale Chad Pyle jest jednym z wyjątków, których dosyć lubię. A my przechodzimy teraz zrobiliśmy taką piramidę. Zaczęliśmy właśnie od MW, potem Chad Pyle i teraz schodzimy z tej energii takiej mocniejszej i przechodzimy do najnowszego singla znanego zespołu Interpol, który po pewnym czasie wydaje kolejny album i zapowiada go znanym singlem, znaczy nie jeszcze nieznanym, ale singlem See Out Loud. Zespołu myślę, że nie trzeba przedstawiać, więc posłuchajmy, co mają dla nas do zaproponowania. Myślę, że takim legendą z lat 2000-tych, 2010-tych tego indie revival jest jakby jest dosyć wysoko, myślę, poprzeczka postawiona, bo oczekiwania są dosyć duże, nie zawsze są spełniane, więc zobaczmy, czy tym razem zostaną spełnione.

Interpol, See Out Loud. Bardzo przyjemny ten kawałek. Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że w takim stylu, w ich stylu po prostu. Nawet takim, nie jakiś, w takim dobrym, starym stylu, tak bym to powiedział. I czekamy na więcej. Zespół Live, który miałem już okazję wam kilka razy grać, wydał kolejny w sumie też single pod tytułem My, w sumie to jest cała epka, My Jan. Jest to w sumie taki alternatywno też rockowy utwór, więc myślę, że bardzo wpasuje się w klimat zespołu Interpol, więc posłuchajmy.

To był Life My Jan, czyli najnowszy singiel tej grupy, a teraz będzie przez chwilę krautrockowo. Będzie najnowszy album zespołu Deoxys. Jest to zespół psychodeliczno-rockowo-krautrockowy, więc myślę, że coś, co mogliście znać z no już swego czasu prowadzonych Aferytmów przez Adama. Dzisiaj będzie pewna tutaj kontynuacja tego właśnie w moim wykonaniu, pewnie nie takim eksperckim, ale właśnie za pomocą tego zespołu i albumu Of Course. Posłuchajmy sobie tytułowego utworu z tego albumu i tyle.

To był The Oasis i kawałek Of Course z epki o tym samym tytule. Całkiem długi, ale bardzo fajny kawałek tego zespołu. A my zostajemy w klimatach może trochę rockowych, ale bardziej przenosimy się na polską scenę, bardziej takich brzmień low-fi'owych, przesterowanych, gdzie Trujące Kwiaty wydały najnowszy singiel pod tytułem 2 lata później.

To był zespół Trujące Kwiaty 2 lata później, a my już przechodzimy do ostatniego kawałka w dzisiejszym Aferytmie. Będzie to utwór, który ma takie klimaty, bym powiedział, altpopowe, i wykonują go Ola Poskrop, Stas i Światła. Nazywa się Wzory na mostowych przęsłach. Bardzo mi siadł tak muzycznie ten utwór, więc myślę, że idealnie się nada na dzisiejsze zakończenie naszej audycji. Wiele razy go w sumie słuchałem w przeciągu całego tygodnia. I co ja mogę powiedzieć więcej, że dzięki za słuchanie dzisiejszego Aferytmu. Do zwycięzcy konkursu wyślemy SMS-a, który świetnie będzie się bawił na nocy z K-popem, który odbędzie się już w zespołach w klubie Dwa Progi w tą sobotę. A my posłuchajmy tego altpopowego kawałka na sam koniec. Sprzed mikrofonu kłania się Mateusz Karłowski, realizował mnie Szymon Dopierała. To był Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera. Słuchacie Radia Afera 98,6 FM, a my przechodzimy do ostatniego utworu, czyli Wzory na mostowych przęsłach.

0: Wiem, że minęło sporo czasu, ale...
1: Kieli błyszczykiem zapluty, a w oczach masz jego poprzednią zawartość. Wdech na mieliźnie przystało mi włożyć ci w twoje oparzone gardło.

Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

0: każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
5: W każdy poniedziałek o godzinie 20, czyli teraz zaczynamy magazyn.

0: prowadził bardzo partycypacyjny, nowatorski, skuteczny sposób zarządzania zarówno kulturą, jak i sprawami społecznymi, zdrowiem i działalnością gospodarczą, i taki trend zamierzam kontynuować.
1: Zaznacza Magdalena Pietrusik-Adamska, nowa wiceprezydent Poznania.
0: Na pewno wiele wyzwań przed nami, bo i poznański program kultury, i budowa teatru muzycznego w obszarze społecznym, cały czas kryzys w pieczy zastępczej i zmiany demograficzne, a także sytuacja podmiotów leczniczych, która no nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce jest dość specyficzna, no i zupełnie nowa odsłona, nowe jednostki, rynki i place, która w tej chwili przejmuje zadania targowisk i już lada dzień rewitalizacja przede wszystkim społeczna tych obszarów będzie dla nas kluczowa.
2: To jest nominacja na stałe, natomiast gdyby miała miejsce taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Solarskiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Solarskiego w układzie struktury miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał, i mam nadzieję, że jak się upora ze swoimi problemami natury zdrowotnej osobistej, że taki powrót będzie możliwy.
1: I czas na pierwszą rozmowę. Doktor Andrzej Ranka, politolog z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, jest naszym gościem telefonicznie. Dobry wieczór, panie doktorze.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Na początek chciałbym zapytać właśnie o te dwa odejścia, jeżeli chodzi o poznański samorząd. Ostatnio Jędrzej Solarski w poprzednim tygodniu, sam prezydent Jacek Jaśkowiak przyznał, że to jest dla niego smutna decyzja, cios nawet. W styczniu pożegnaliśmy Mariusza Wiśniewskiego. W ciągu niespełna pół roku z gabinetu zniknęły dwie bardzo ważne osoby, jeżeli chodzi o tę prezydenturę Jacka Jaśkowiaka. Czy to jest moment jednego z większych kryzysów politycznych, jeżeli chodzi o rządy prezydenta Poznania?
3: Znaczy, ja bym tutaj nie mówił o kryzysie, tylko mówiłbym o zmianach, które dokonywane są właściwie w połowie kadencji, tak? I w tej sytuacji myślę, że chodzi o kwestię realizacji planów, które nosi ze sobą prezydent Jaśkowiak.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o Mariusza Wiśniewskiego, on był bardzo raczej pozytywnie postrzegany przez mieszkańców jako samorządowiec. Tak samo Jędrzej Solarski, urzędnik, który starał się budować dialog społeczny, konsensus. Teraz w zespole prezydenta, z tych wiceprezydentów, kto może takie nieformalne role, bardzo ważne w sumie, przejąć?
3: Znaczy, ja myślę, że bierzemy pod uwagę to, że ekipa, którą organizuje wokół siebie prezydent Jaśkowiak, ona jest jego autorskim zespołem, którego głównym zadaniem jest realizacja tego planu, z którym się nosi prezydent, i wobec tego zależy jemu na tym, aby zarządzać strukturą, której będzie pewien, tak, co do tego, w jakim kierunku działania tego zespołu będą podążały. Być może to, co reprezentował sobą prezydent Wiśniewski, tak, wskazywało na nieco większą chęć niezależności, tak, i grania w sposób nieco inny niż ten, który jest bliski prezydentowi Jaśkowiakowi. To jedno. Drugie, jeśli chodzi o pana prezydenta Jędrzeja Solarskiego, no to tutaj bierzemy pod uwagę to, że to jego dymisja, tak, jest związana jednak z pewnymi sprawami osobistymi, które on sam komunikuje. No wobec tego trzeba tutaj kontynuacji przez inną postać, która się w tej chwili w fotelu wiceprezydenta pojawi.
1: Sama Magdalena Pietrusik-Adamska, to padło w naszym materiale, padło też na środowej konferencji, sama zapowiedziała, że będzie kontynuacja tego stylu partycypacyjnego, jak on został nazwany, Jędrzeja Solarskiego. Ten awans wewnętrzny pani Pietrusik-Adamskiej to taki bezpieczny wybór, czy raczej to jest sytuacja taka, że też było mało czasu, też brakowało kogoś, kto może, powiem tak, w cudzysłowie, mocnych nazwisk, jeżeli chodzi o wewnętrzną tutaj giełdę samorządowców, radnych Koalicji Obywatelskiej?
3: Znaczy, ja myślę, że tutaj kwestia samego mocnego nazwiska, jak mówił pan redaktor, ona nie jest tak bardzo istotna, jak bardziej istotne jest to, na ile dana osoba jest zaznajomiona z problemami, które przed samorządem miasta Poznania stoją. Tak? Wobec tego to, że pojawia się tam urzędniczka, tak, szefowa jednego z istotnych wydziałów, no to pokazuje, że bierzemy pod uwagę funkcjonowanie w tym oto wiceprezydenta osoby, która zna blisko, tak, problemy funkcjonowania miasta. No i właśnie może wejście w ten dialog ze strukturami obywatelskimi też z jej punktu widzenia będzie no, efektywne, tak, i podbudowane tym wcześniejszym doświadczeniem.
1: Jest również Natalia Weremczuk, która się zajmuje przestrzenią, urbanistyką i mieszkalnictwem, jeżeli chodzi o zastępców prezydenta. Jej pozycja raczej ulegnie zmianie, czy raczej tutaj będzie bez zmiany, jeżeli chodzi o te najnowsze nominacje?
3: No tutaj, jeśli bierzemy pod uwagę te komunikaty, z jakimi żeśmy się spotkali, no to jakieś uszczuplenie, tak, jej pozycji z punktu widzenia zadań, jakie ma realizować, nie zostało dotąd zakomunikowane.
1: Rozumiem. Właśnie, ale największe emocje, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, to jednak transfer, można tak to określić, chyba Bartosza Derecha, który po 20 latach w Rokietnicy przechodzi na stanowisko zastępcy prezydenta. Formalnie to tak naprawdę od 1 lipca będzie się zajmował oświatą i drogami, czyli tym, czym Mariusz Wiśniewski wcześniej się zajmował. Pan ocenia ten ruch jako taką większą otwartość Jacka Jaśkowiaka na współpracę z samorządami, z tym tak zwanym obwarzankiem?
3: Znaczy, ja myślę, że ta kwestia współpracy z obwarzankiem, ona jest bardzo istotna, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę to, że w jakimś momencie mogło się wydawać, że nieco inaczej wygląda kwestia realizacji interesów samego miasta, miasta Poznania, tak, a jednocześnie tych ościennych gmin, tak, i tutaj wzięcie pod uwagę tego doświadczenia samorządowca, jakim nieodpiewie pan Bartosz Derech dysponuje, tak, ono może wskazywać na to, że bierze się kogoś z zewnątrz, ale jednocześnie kto funkcjonował też jako wójt, tak, prężnie rozwijającej się gminy, tak, i być może też ta liczba, tak, podana przez pana redaktora, tak, 20 lat jego pracy w Rokietnicy, no to jest chęć, no, wykorzystania tego potencjału, jakim dysponuje, tak, no co oczywiście jest jakąś kontrowersją związaną z tym, że przecież obywatele Rokietnicy...
1: No właśnie, padały takie zarzuty o nieetyczność, że no obywatele, mieszkańcy Rokietnicy mogą się czuć niektórzy zawiedzeni tą decyzją. No.
3: Mogą się czuć, oczywiście mają do tego prawo. No ja myślę, że pan wójt, czy za chwilę wiceprezydent Derech, tak, on się będzie musiał przed nimi wytłumaczyć, tak, mówiąc bardzo, bardzo prostym językiem, no bo przecież bierzemy pod uwagę to, że on nie zrywa ze samorządem, no jednocześnie będzie jemu zależało pewnie na tym, aby jego polityka lokalna w Rokietnicy była kontynuowana.
1: No właśnie, ktoś taki na takim wysokim stanowisku spoza tak naprawdę Poznania, to jest trochę, można powiedzieć, odważna decyzja, bo raczej to są osoby, które znają bardzo dobrze miasto, jeżeli chodzi o wiceprezydentów.
3: Znaczy, no, jedną kwestią jest znać miasto, drugą kwestią jest mieć te kompetencje, tak, czy tą wiedzę, która dotyczy funkcjonowania takich ważnych i wrażliwych struktur, jak chociażby struktury oświatowe. No i tutaj przecież wiadomo, że mamy do czynienia z kontynuacją chociażby funkcjonowania tego Wydziału Oświaty, na czele którego stoi pan Przemysław Poligowski, i wobec tego chociażby na tym poziomie jest kontynuacja, tak? No, będziemy mieli nowego wiceprezydenta, w którego gestii te kwestie się znajdują, ale to nie znaczy, że tutaj dojdzie do jakiejś rewolucji.
1: A jak będzie wyglądać, no bo to będzie na pewno specyficzna, raczej trudna współpraca z Radą Miasta, jeżeli chodzi o to, co się ostatnio właśnie wydarzyło, awans tych dwóch awans Magdaleny Pietrusik-Adamskiej i pan Bartosz Derech, który wchodzi do środowiska z zewnątrz. Tutaj się mogą pojawić tarcia na linii wiceprezydenci, radni miejscy, no bo też niedługo, bo tak naprawdę w tym tygodniu zbliża się sesja, też będzie głosowanie nad wotum zaufania, jeżeli chodzi o pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, absolutorium. Ta współpraca z radnymi też pewnie jest ważna dla pana prezydenta.
3: Znaczy ja bym zwrócił uwagę na to, że mamy do czynienia w polskim systemie samorządowym z takim konfliktem, tak? Dlatego, że bierzemy pod uwagę mocny mandat wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tak? Bo przecież on pochodzi z wyborów bezpośrednich, no i tak samo z takich samych wyborów też pochodzi rada, tak? Rada gminy czy rada miasta i wobec tego te dwa mocne mandaty, one powodują to, że mamy do czynienia też no z takim starciem interesów, bo jedna i druga strona będzie mówiła, że jest tak stabilnie legitymizowana. No a tutaj przechodząc oczywiście do tej sytuacji, no to na pewno bierzemy pod uwagę to, że środowisko radnych Koalicji Obywatelskiej, ono w jakiś sposób no, różni się czasem w kwestiach, szczegółowych kwestii z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, no ale, ale myślę, że to nie jest jakby tak radykalny konflikt, który mógłby skutkować tym, że to wotum zaufania byłoby nieprzegłosowane albo że nie udzielonoby tego absolutorium z wykonania budżetu.
1: Czyli pan jest spokojny o to, że raczej tutaj zostanie udzielone absolutorium wotum zaufania?
3: No, można powiedzieć, że prezydent Jaśkowiak raczej byłby, jest spokojny, tak, w związku z tym, co chociażby no, słyszymy z poszczególnych wypowiedzi, tak, które wygłaszają różne osoby, które, że tak powiem, blisko Rady Miejskiej czy struktur partyjnych funkcjonują. Znaczy, no, ja myślę, że to się musi wiązać w dużej mierze z tym, co realnie się dzieje, tak? A mianowicie no tutaj ta stabilna sytuacja finansów miejskich, ten wręcz spadek tego nominalnego zadłużenia, no
1: bodaj,
3: to powoduje to, że
1: 2 miliardy złotych z tego, co gdzieś mi mignęło w internecie.
3: No właśnie, więc mamy do czynienia z podstawą do tego, żeby tego absolutorium udzielić, no i jednocześnie to głosowanie wotum zaufania, tak, ono jest głosowaniem politycznym, tak, z punktu widzenia praktyki, tak, to jednokrotne nawet sprzeciwienie się, tak, nieudzielenie takiego wotum zaufania, ono ma wymiar polityczny, ale nie ma żadnego wymiaru decyzyjnego.
1: Wielkopolska Platforma Obywatelska, raczej dochodzą też słuchy, można przeczytać w internecie różne artykuły, że raczej nie jest zadowolona z ostatnich ruchów prezydenta Jacka Jaśkowiaka, czy to właśnie nominacja Bartosza Derecha, czy wcześniej kolejnego wiceprezydenta, mowa o Marcinie Gołku. Czy tutaj Jacek Jaśkowiak próbuje się uniezależnić od tych partyjnych struktur w regionie?
3: Znaczy, no, ja myślę, że cały styl funkcjonowania prezydenta Jaśkowiaka, on wskazuje na to, że on nie chce być traktowany jako że tak powiem, ogniwo funkcjonowania partii politycznej, ale chce być traktowany jako menadżer, który bierze władzę w mieście, tak, związaną z funkcją prezydenta i realizuje ją oczywiście, tak, no, w tym kontekście akceptacji ze strony partii politycznej, ale jednocześnie no, myślę, że z o wiele większą własną odpowiedzialnością niż tym chowaniem się za szyldem partii. Tak? No tutaj jest o wiele bardziej niezależny w takim układzie na pewno sposób wyraźny.
1: Często słychać też głosy niezadowolenia w internecie, na Facebooku, jeżeli chodzi o rządy Jacka Jaśkowiaka ze strony aktywistów, opozycji miejskiej. No i się też często podnosi temat referendum, szczególnie po tych wydarzeniach, które były w Krakowie. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, czy w Poznaniu byłaby taka możliwość, czy raczej jest to nierealna sytuacja, taki political fiction?
3: Znaczy, no, ja myślę, że nie ma żadnych wyraźnych argumentów, które mogły być wykorzystywane przez jakąś grupę polityczną po to, żeby takie przedsięwzięcie zorganizować, no czy jeszcze, co ważniejsze, ze skutkiem oczekiwanym przez taką grupę zrealizować. Tak? Wobec tego myślę, że tutaj można być o wiele bardziej spokojnym, tak, niż w kontekście takich miast, gdzie tego rodzaju argumenty no, byłyby bardziej jednoznaczne, tak, i bardziej wyraźne, no jednocześnie, które by się stawały paliwem politycznym.
1: ten skład wiceprezydentów Marcin Gołek, Bartosz Derek, pani Pieter Sigadamska, Natalia Weremczuk. Czy w tym gronie jest ktoś, kogo Jacek Jaśkowiak może namaścić na swojego następcę? Mówi się o Marcinie Gołku, wiadomo, te wybory dopiero za 3 lata. Czy raczej to jest ekipa powołana do administrowania po prostu miastem i tam nikt z tej czwórki raczej nie wystartuje w następnych wyborach?
3: No o tej szczególnej pozycji wiceprezydenta Marcina Gołka co i rusz słyszymy, no ale myślę, że tu właśnie ta perspektywa tych blisko 3 lat, ona jeszcze powoduje to, że nie możemy tak jasno mówić o przyszłości, tak, a zwłaszcza o personaliach. No i ja tutaj zwracam uwagę na tą kwestię właśnie stylu zarządzania, tak, realizowanego przez prezydenta Jaśkowiaka, stylu, który na pewno ogranicza, tak, pewnego rodzaju taką otwartą dyskusję, tak, w tym gronie wiceprezydentów.
1: Pewnie głos partii będzie się bardzo liczyć, bo kto wystartuje raczej pod szyldem Koalicji Obywatelskiej będzie miał o wiele, wiele większe szanse na zwycięstwo w tych wyborach.
3: No tak, ale tutaj ja się ciągam tego, że on będzie bardziej, znaczy on jest cały czas, prezydent Jaśkowiak jest cały czas zorientowany na realizację tego planu politycznego, z którym on nosi się. No sama ta kwestia elementu partyjnego, ona na pewno będzie miała tutaj szczególne znaczenie w obecnej perspektywie roku przed wyborami.
1: Pan doktor sam kogoś widzi w tej czwórce, kto by mógł wystartować? Tak, zdaniem pana.
3: Ja myślę, że w tej chwili tutaj nie ma co takiej dywagacji toczyć, tak? No dlatego, że do tej kampanii jest jeszcze bardzo daleko.
1: Rozumiem. Doktor Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa był moim i waszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.
1: Odpowiedzi na rosnący problem negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne najmłodszych wystartowała nowa kampania społeczna pod hasłem 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatywa oparta na wynikach rzetelnych badań oraz wiedzy specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i rodzinami ma na celu uświadomienie skali zagrożeń płynących z korzystania z serwisów społecznościowych przez niepełnoletnich. Głównym celem akcji jest ustanowienie 15 roku życia jako minimalnej granicy wieku uprawniającej do korzystania z tych platform. A więcej o tym usłyszycie w naszym materiale.
2: Kampania 15 powodów jest adresowana przede wszystkim do rodziców. Zwracamy uwagę rodziców na to, że media społecznościowe są zagrażające dla dzieci. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szczególnie tych najmłodszych, stąd takie mocne hasło, media społecznościowe niszczą dzieciństwo, ale faktycznie jest tak, że nie tylko badania, ale też takie historie, z którymi się spotykamy w gabinetach terapeutycznych, czy przy okazji interwencji w szkołach, wskazują na to, że wpływ szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów czy algorytmicznego podawania danych może bardzo poważnie zaburzyć rozwój dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Na pewno jeżeli chodzi o skalę korzystania, to TikTok jest tą platformą, która jest najpopularniejsza, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. My prowadziliśmy badania wśród ponad 20 tysięcy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Okazało się, że połowa z nich korzysta z mediów społecznościowych, większość korzysta właśnie z TikToka.
3: Znaczy widzimy rzeczywiście związek między używaniem mediów i mediów społecznościowych, szczególnie jeżeli chodzi o młode osoby. Możemy sobie pomyśleć o tym, że też znowu badania pokazują, i to polskie badania, że średnio nastolatki spędzają w internecie około 5 godzin dziennie. Karolina Appelt, Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W samych mediach społecznościowych to jest ponad 3 godziny, przy czym jeszcze się okazuje, że są istotne różnice między dziewczętami a chłopcami, że dziewczynki więcej tego czasu spędzają w mediach społecznościowych. No i rzeczywiście widzimy wyraźny związek, tak, między taką kondycją psychiczną, funkcjonowaniem psychicznym, ale też właśnie funkcjonowaniem poznawczym. No i okazuje się, że właśnie jeżeli chodzi o umiejętność zarządzania uwagą, skupienia się, też kwestie pamięciowe, to widzimy, że jest tu rzeczywiście wyraźne pogorszenie wtedy, kiedy młodzież korzysta nadmiarowo z mediów. I to możemy powiedzieć tak, że to już nie chodzi tylko o to, że to jest właśnie takie trochę telefony po szkole, prawda, bo to właśnie tak nie wygląda, tylko rzeczywiście, jeżeli to jest 5 godzin dziennie, no to rzeczywiście jest taka przestrzeń, która konkuruje z innymi aktywnościami, czyli konkuruje ze snem, bo często też wpływa na zaburzenia snu, ale też czasem właśnie na naukę, czasem na ruch, czasem na relacje i spędzanie tego czasu z rodziną, czy z przyjaciółmi, znajomymi.
2: Przy okazji tej kampanii też prowadzimy rzecznicze działania na rzecz podniesienia progu dostępu do mediów społecznościowych do 15 roku życia. Tak więc te 15 powodów to jest 15 takich form zagrożeń, które prezentujemy w tej kampanii. To jest wykorzystywanie seksualne, to jest pornografia, to jest cyberprzemoc, to jest zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji, zaburzenia psychiczne, wpływ na zdrowie i tak dalej, czyli pokazujemy w ten sposób tą paletę zagrożeń, a jednocześnie zwracamy uwagę, że 13 rok życia to po pierwsze nie jest fikcja, bo de facto dużo młodsze dzieci korzystają z mediów społecznościowych, ale też to nie jest granica, która odpowiada jakimś możliwościom czy takim momentowi rozwojowemu dziecka.
3: To się dzieje kosztem tych relacji twarzą w twarz, tych bezpośrednich relacji, spotkań, a jest tak, że kompetencje społeczne, one wymagają ćwiczenia. To nie jest tak, że my się z nimi od razu rodzimy, prawda? I od razu potrafimy prowadzić rozmowę, nawiązywać kontakty i tak dalej. My musimy to wypróbować wielokrotnie, spróbować zobaczyć, że to nie jest nic strasznego, żeby do kogoś podejść, porozmawiać i nawiązać ten kontakt i podtrzymywać później tą relację. I to wymaga właśnie pewnych umiejętności i inwestycji, to znaczy inwestycji też czasu, zaangażowania. No i teraz, kiedy jest tak, że te zasoby są zaangażowane w bycie w mediach, no to siłą rzeczy nie możemy ich poświęcić na te realne kontakty. Przez to, że nie ćwiczymy, to nie rozwijamy swoich kompetencji społecznych, no a później okazuje się, że mamy trudności. I to widzimy, tak, u młodych ludzi rzeczywiście trudność, żeby z kimś przeprowadzić rozmowę, tak, żeby załatwić jakąś kwestię, jakąś sprawę, że to jakby staje się problemem, no bo właśnie nie mamy takiej praktyki. I młodzi ludzie dzisiaj, prawda, wolą napisać jakąś wiadomość, przesłać jakiś komunikat, niż właśnie wejść w jakiś bezpośredni kontakt.
2: Zaprosiliśmy szereg specjalistów, ekspertów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, ekspertów od rozwoju dziecka, no staliliśmy to w granicy 15 roku życia jako taki kompromis pomiędzy z jednej strony potrzebą faktycznie młodych ludzi do korzystania z internetu i takiego uczestniczenia też w tym cyfrowym świecie, a po drugiej stronie jest bezpieczeństwo. No wzorem też innych rozwiązań w innych krajach ta granica 15-16 roku życia się pojawia jako to minimum.
3: Im jesteśmy młodsi, tym ten czas powinien być krótszy. Jeżeli mówimy o bardzo małych dzieciach, to w ogóle, prawda, to powinien być czas bezekranowy. Natomiast później oczywiście są, tak, jakieś wskazania, które mówią, no, że właśnie do iluś tam minut dziennie. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest tylko kwestia takiego prostego przelicznika, ale też niezwykle ważne jest to, o której godzinie korzystamy z tego telefonu. I tutaj mówimy, że szczególnie właśnie przed snem nie powinniśmy tego robić, tak, czyli odstawić telefon. Niektórzy mówią, najlepiej by było 2 godziny, no ale jak niemożliwe, to przynajmniej godzinę przed snem. Dalej, to jest kwestia też, w jakim stanie emocjonalnym sięgamy po ten telefon, bo też jest pytanie właśnie, na jaki stan te treści jakby u nas trafiają. No i w przypadku młodych ludzi też jest niezwykle ważne to, czy w tej sieci oni są sami, czy też jest tak, że mają w pobliżu swoim jakiegoś bliskiego dorosłego, z którym na przykład potrafią też porozmawiać o tych treściach, na które tam natrafiają, na które czasem natrafiają też przypadkowo, bo to jest jeszcze ten problem, prawda? Takich przypadkowych wejść treści, które docierają i są związane właśnie z takimi treściami niepożądanymi, na które młody człowiek nie jest przygotowany. No i teraz pytanie, czy zostaje z nimi sam, czy też jest ktoś, z kim może właśnie o tym porozmawiać i jakby jakoś sobie poradzić.
1: A ze mną na łączach jest pani Joanna Kopycka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Przed chwilą w naszym materiale przygotowanym przez naszych reporterów była mowa o państwa kampanii 15 powodów, ale ja bym chciała ją trochę połączyć z badaniem, z raportem rówieśnicy, który powstał w ramach państwa innego programu, no bo wśród tych 15 powodów, dla których warto mimo wszystko ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych u dzieci i u młodzieży, pojawia się między innymi również ta przemoc rówieśnicza, ponieważ najczęściej okazuje się, że ta młodzież spotyka się właśnie z cyberprzemocą. Czy są jakieś inne jeszcze tendencje w ramach tego raportu o przemocy rówieśniczej, jakieś wskaźniki, słupki, które państwa niepokoją?
4: No tak, to ja może zacznę od tej cyberprzemocy, bo wspomniała pani, że najczęściej właśnie dzieci i młodzież spotykają się z cyberprzemocą. To prawda, rzeczywiście tutaj w wyniku naszego badania okazało się, że 3/4 dzieci miało co najmniej jedno doświadczenie jakiejś formy cyberprzemocy. Natomiast chciałabym tutaj mocno podkreślić, że gdzieś ta sieć i przemoc w internecie jest jednak tym przedłużeniem, odbiciem tego, co dzieje się w relacjach rówieśniczych. I ona rzeczywiście przez taki łatwy dostęp do mediów społecznościowych, czy przez to, że dzieci są tam bardziej anonimowe, czy przez to, że nie widzą bezpośrednio konsekwencji tego, co się wydarza. Też szybciej te materiały się gdzieś rozprzestrzeniają, dłużej tam są. Rzeczywiście jest to taka forma, która jest bardziej dotkliwa i te media społecznościowe gdzieś multiplikują to doświadczenie tej przemocy rówieśniczej, dlatego że w sieci bardzo łatwo po nią sięgnąć, łatwiej też pomylić tą granicę między żartem, a właśnie zachowaniem krzywdzącym. Jeżeli chodzi o to, co nas tutaj zaskoczyło, czy to, co było takie trudne, to na pewno ta dość wysoka skala w ogóle doświadczenia tej przemocy ogółem. My tutaj przedstawiliśmy dzieciom i młodzieży taką skalę 9 wybranych form różnej przemocy. Były to zachowania zarówno z zakresu takiej przemocy w kontakcie bezpośrednim, przemocy emocjonalnej, takiej jak wyśmiewanie, czy krytykowanie wyglądu, czy wykluczenie z grupy, po przemoc fizyczną, czyli tak naprawdę celowe uderzenie, ale też właśnie tą przemoc w internecie, to znaczy rozsyłanie jakichś nieprzyjemnych treści, wykluczenie z tej aktywności w internecie. No i tutaj okazuje się, że wśród tych wszystkich form aż 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej z tych form przemocy. Jest to taki rzeczywiście bardzo wysoki wskaźnik i pokazuje, jak powszechne są te doświadczenia.
1: Przypomnę tutaj tylko słuchającym, że próba badawcza, na podstawie której mówimy tutaj o jakichś wynikach i statystykach, to było 141 911 uczniów i uczennic w wieku od 10 do 17 lat, więc faktycznie, kiedy mówimy tutaj o tych wynikach i o tych statystykach, to jest to potwierdzone całkiem sporą grupą ankietowanych. No ale powiedziała pani, że ta cyberprzemoc jest przedłużeniem tego, co tak naprawdę dzieje się na co dzień również w tym realu, tak to nazwijmy. I mam wrażenie, że z perspektywy dorosłego to może być trochę trudne do zrozumienia, no, mówiąc kolokwialnie, dlaczego po prostu te dzieci, dlaczego ta młodzież sobie to robi, dlaczego jest dla siebie na przykład niekoleżeńska, dlaczego się nie wspiera. Domyślam się, że to jest trudne pytanie, ale faktycznie to jest taki ciągle powracający temat, że ta przemoc rówieśnicza istnieje i no, jak my możemy z nią walczyć, z czego ona wynika?
4: No właśnie, całe szczęście wiemy mniej więcej dlaczego i gdzieś po części z naszego badania, natomiast też po takiej analizie różnych dostępnych badań naukowych prowadzonych w różnych krajach na całym świecie, wiemy, jakie dzieci i młodzież częściej doświadczają tej przemocy rówieśniczej albo są bardziej narażone na doświadczenie tej przemocy i po tych czynnikach gdzieś możemy wnioskować właśnie dlaczego dzieci właśnie wyrządzają sobie krzywdę. Wiemy przede wszystkim, że przemocy rówieśniczej doświadcza najczęściej młodzież, która w pewien sposób czymś się różni, jeżeli chodzi o jakąś cechę. Czy jest to wygląd fizyczny, czy jest to zachowanie, czy jest to język, czy jest to narodowość. Wiemy, że mamy większą tendencję generalnie, żeby krzywdzić te osoby, których nie znamy. To, w jaki sposób funkcjonuje system szkolny, gdzieś niestety nie spływa, nie wpływa na integrację i nie sprzyja jej. Celem edukacji jest zarówno zdobywanie wiedzy, jak i budowanie relacji, a tutaj mamy bardzo duży położony ten nacisk na tą sferę edukacyjną. Dzieci wciąż bardzo często siedzą w tych drewnianych, podwójnych ławkach, kiedy oglądają swoje plecy, kiedy siedzą tylko z jedną osobą, z którą tak naprawdę być może znalazły się przypadkowo, jeśli nie zaprzyjaźniły się z kimś, a jeżeli się z kimś zaprzyjaźniły, to najprawdopodobniej mają troszkę gorsze więzi albo w ogóle ich nie mają z niektórymi dziećmi w klasie. Brakuje tutaj takiego wsparcia w kontekście takiego zamoderowania tym procesem grupowym, kiedy uczniowie rozpoczynają tak naprawdę edukację w klasie, czy tak naprawdę w każdej nowej szkole, kiedy konstytuuje się grupa, kiedy dzieci się poznają. Brakuje tu właśnie takiej roli nauczyciela, który jest rzeczywiście takim wychowawcą, który sprawi, że te dzieci będą mogły się poznać, będą mogły podjąć wspólne aktywności. To są takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład przez cały rok losowanie co tydzień, z kim się siedzi w ławce. Tak naprawdę tutaj po pierwsze decyduje wtedy o tym los, a nie nauczyciel. Po drugie, dzieciom można wprowadzić też jakąś formę zabawy poprzez różne metody tego losowania, czy to z cukierkami, czy z jakimiś innymi elementami związanymi z kolorami, czy jakimiś zainteresowaniami. Więc tak naprawdę te kwestie związane z przyczyną przemocy rówieśniczej często są związane właśnie z tym, że my siebie nawzajem nie znamy, łatwiej jest nam skrzywdzić osobę, której nie znamy i często krzywdzimy tych, których też nie rozumiemy. A co takie kluczowe, często tak naprawdę, jeżeli jesteśmy dziećmi, nie wiemy, że krzywdzimy. I to się może wydawać banalne. Natomiast wyobraźmy sobie dziecko, które nie ma na przykład w domu wzorca, jak odpowiednio rozwiązywać relacje, czy jak rozwiązywać konflikty. Nie zostało nauczone przez rodziców, jak regulować własne emocje, jak właśnie postępować w takich trudnych sytuacjach, jaki jest wachlarz tych zachowań też do wyboru. Gdzieś jeżeli nie ma właśnie nabytych tych umiejętności i tej wiedzy, to po prostu reagujemy w sposób taki automatyczny, a ten sposób automatyczny jest takim pierwszym, który gdzieś przychodzi, tak? Jeśli chcemy się wyładować też, jak jesteśmy młodzi. Dlatego tutaj najczęściej pojawia się ta przemoc fizyczna lub właśnie powiedzenie komuś czegoś niemiłego, bo tak naprawdę ja mogę nie wiedzieć, że mogę to zrobić w inny sposób, albo słyszę gdzieś w otoczeniu, że słów obraźliwych używają moi bliscy i to jest jakby normą i wtedy dzieci nie znają takich podstawowych wzorców. Dlatego powinniśmy być tutaj bardzo wyrozumiali i przyglądać się temu, co się dzieje.
1: No, wskazała Pani tutaj już też parę czynników, które również się pojawiają w tym badaniu, dosłownie są nazywane, na przykład właśnie klimat szkolny, ale też na przykład poziom empatii u danej osoby, bo według Państwa raportu im więcej empatii w danej osobie, w danym dziecku, no to tym mniejsza szansa na bullying ze strony właśnie tej osoby. W jaki sposób my możemy to ocenić, jeśli chodzi o badanie, ile jest empatii w danym dziecku, ale przede wszystkim jak się ją wykształca, jak my jako dorośli możemy wspierać rozwój tej empatii?
4: My tutaj akurat w badaniu zastosowaliśmy taką kilkustopniową skalę empatii. Dzieci otrzymały właśnie kilka stwierdzeń dotyczących tego, które gdzieś są miernikami empatii i dotyczących tego, w jaki sposób one reagują na pewne sytuacje, jeżeli wydarzy się na przykład coś trudnego, albo jeżeli wydarzy się jakaś krzywda drugiej osobie. I na takiej skali zaznaczały, na ile się zgadzają z takimi stwierdzeniami. Każdemu ze stwierdzeń była przypisana poszczególna liczba punktów i zgodnie z tym można było uzyskać maksymalną liczbę punktów na skali i podzieliliśmy ją tutaj na cztery kategorie, dzieląc tą empatię na bardzo wysoką, wysoką, niską i bardzo niską. Tak naprawdę to, co jest takie ważne i bardzo, bardzo warte podkreślenia i kluczowe, to, że empatia nie jest właśnie taką cechą, z którą się rodzimy i po prostu ją mamy lub nie mamy. Tak jak pani wspomniała, tutaj można pracować i żeby wykształcić w dziecku i też w sobie tą empatię. Tak naprawdę dzieci głównie uczą się przez obserwowanie osób dorosłych, takich bezpiecznych dorosłych, bliskich, które cenią albo które są dla nich ważne, głównie rodziców, ale też i nauczycieli czy innych osób dorosłych, które są blisko. Więc tak naprawdę wystarczyłoby nawet to, że nasze dzieci widzą, że my jesteśmy osobami empatycznymi, to znaczy reagujemy na ich emocje, na ich trudne, jakieś złe samopoczucie. Poważnie podchodzimy do problemów, które mają. Nie bagatelizujemy ich, na przykład gdy dziecko zgłasza jakiś konflikt, mówiąc, że na pewno się pogodzicie albo daj spokój. Tylko gdzieś adekwatnie do potrzeb dziecka reagujemy na te sytuacje trudne, reagując też na ten szeroki wachlarz emocji, które się pojawia w różnych sytuacjach. Ale więc jest to tak naprawdę, są to takie kompetencje jak aktywne słuchanie, właśnie takie podejście z taką szeroką perspektywą, zaciekawienie się dzieckiem, ale też ćwiczenia związane z takim treningiem wyobraźni, praca ze sztuką, ale też takie zadawanie otwartych pytań właśnie, jak się z tym czujesz, co mogę dla ciebie zrobić. Tak naprawdę my nie musimy za bardzo dzieci uczyć w taki sposób, jak zazwyczaj przekazujemy im wiedzę w środowisku szkolnym, jeśli chodzi o te kompetencje takie twarde, czy wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Wystarczy właśnie w odpowiedni sposób, taki wrażliwy i empatyczny, budować tą relację z dzieckiem, a dzieci tak naprawdę będą po nas te zachowania powielać i w ten sposób właśnie będą w stanie okazywać empatię swoim rówieśnikom.
1: My tutaj mówimy o dzieciach, chociaż to badanie faktycznie odnosiło się do osób w wieku od 10 do 17 lat, to właściwie już taka młodzież, nastolatkowie bardzo często, a to jest też ten czas nastoletni jest takim okresem odnajdywania też siebie i państwa badanie wykazało, odbiło troszeczkę, mam wrażenie, taki znak naszych czasów, ponieważ osoby, które najczęściej doświadczały przemocy lub dawały swoim szkołom najniższe oceny w kwestionariuszach, to były osoby, które zaznaczały opcję płci innej niż chłopiec i czy dziewczyna. Więc mam wrażenie, że tutaj odbija się troszeczkę ten problem, o którym pani mówiła z tą innością, z queerowością i w tym momencie to trochę trudno faktycznie, mam wrażenie, mówić o jakimś naśladowaniu dorosłych, skoro osoby chociażby nienormatywne spotykają się z wykluczeniem również wśród dorosłych.
4: Tak, dokładnie. Tak naprawdę, jeżeli gdzieś społecznie są powielane i nawet nie powielane, ale jeśli są akceptowane nawet zachowania, które wykluczają osoby, które są w jakikolwiek sposób inne, zarówno dorosłych, jak i nastolatków, no to tak naprawdę poprzez obserwację to dla dziecka jest taka informacja. Dajemy przyzwolenie na to, żeby o osobach innych, które są w jakiś sposób inne, mówić źle, czy wypowiadać się właśnie w sposób negatywny. I tutaj znowu bym odbiła do tego środowiska rodzinnego, albo nawet też szkolnego, w jaki sposób też jako pedagodzy, jako nauczyciele podchodzimy do uczniów, którzy w jakiś sposób są inni, nawet w sposób inny się zachowują, taki trudny, tak? Nawet czy my traktujemy ich z szacunkiem i dajemy im odpowiednie też odpowiednią uwagę, czy właśnie jest to taka uwaga stricte negatywna i negowanie tylko tego, jakie te dzieci są. Tutaj akurat wspomniała pani o klimacie szkoły, natomiast jeżeli chodzi o płeć inną, to tutaj też okazało się, że ten wskaźnik doświadczenia i stosowania bullyingu i cyberbullyingu też był wyższy w przypadku naszych badanych dzieci i nastolatków, którzy określili swoją płeć jako inną. Pokazuje to, że rzeczywiście my mamy problem z takim włączeniem, taką akceptacją dla różnorodności, bo to nie jest tylko kwestia płci. My tu akurat kierowaliśmy się tym, że wiemy z innych badań, że tak może być, że te dzieci częściej doświadczają i też częściej stosują przemoc rówieśniczą. Natomiast to jest jak w soczewce takie odbicie takiego w ogóle problemu społecznego gdzieś, który mamy jako społeczeństwo, bo jeżeli reagowalibyśmy w sposób adekwatny na sytuację, kiedy właśnie ktoś jest poniżany, nieakceptowany, jeżeli nie wypowiadalibyśmy się w sposób pogardliwy w domach czy publicznie w sieci, na temat jakichkolwiek osób, które się od nas różnią, nie wiem, wiekiem, płcią, poglądami politycznymi, czymkolwiek, to tak naprawdę nie budowalibyśmy tych wzorców. To się nie bierze z niczego. To nie jest tak, że my mamy naturalnie w sobie zakorzenioną chęć skrzywdzenia drugiej osoby. To, co dzieje się z naszymi dziećmi, a później z młodzieżą w wieku szkolnym jest gdzieś odbiciem tego, co wydarzyło się wcześniej, odbiciem obserwacji i modelowania właśnie tych postaw i zachowań nie tylko w środowisku rodzinnym, ale też w społeczeństwie.
1: To w takim razie będziemy musiały powoli już zmierzać do końca, ale chciałabym jeszcze poprosić o taki, powiedzmy, nazwijmy to telegraficzny skrót, bo odnosiłam się tutaj razem z panią cały czas do raportu Rówieśnicy, który jest oczywiście częścią programu Rówieśnicy. Na czym on polega?
4: Program Rówieśnicy właśnie w taki sposób kompleksowy podchodzi do zjawiska przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Bazuje właśnie nie tylko na takiej profilaktyce cyberprzemocy przez uczenie tym, czym jest prywatność, czy jak działają algorytmy w sieci, czy jakie są konsekwencje właśnie rozsyłania treści czy zamieszczania postów w internecie, ale przede wszystkim właśnie bazuje na tym budowaniu empatii i tego klimatu w środowisku klasowym. Bazuje na wzmocnieniu relacji, dobrym poznawaniu się uczniów, na wiedzy z zakresu tego, czym są automatyzmy, w jaki sposób można regulować swoje trudne emocje, czym w ogóle są emocje, jak one działają, a więc sięga gdzieś tam właśnie do takich korzeni, które mogą powodować, że agresja wystąpi lub nie, ale też skupia się na konsekwencji doświadczonej przemocy, pokazując właśnie dzieciom i młodzieży w taki sposób wielowymiarowy, co się dzieje, jeśli ktoś doświadczy przemocy, tak żeby właśnie rozwijać tą empatię i wzmacniać budowanie dobrych więzi.
1: To było o programie Rówieśnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siły i właśnie z tej fundacji przedstawicielką tej fundacji jest pani Joanna Kopycka, czyli moja i wasza dzisiejsza gościni. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
4: Dziękuję.
1: I z wami również się powoli żegnam, dziękując wam również za słuchanie magazynu reporterów Radia Afera. Przypomnę tylko, że realizował ten magazyn Szymon Dopierała. Z kolei za transmisję wideo, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku, odpowiedzialny był Franciszek Szymański. Audycję przygotował Mateusz Markiewicz w zespole z Arkadiuszem Augustiakiem. Natomiast prowadziliśmy magazyn Mateusz Markiewicz oraz ja, czyli Zuzanna Obłocka-Bulczak. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście z nami i oczywiście zapraszam na kolejny magazyn za tydzień o 20:00.

0: Litu Sevilla, tak nazywa się to dwupłytowe wydawnictwo, a ja z premedytacją dzisiaj DJ-a Klika, oczywiście dlatego, że wczoraj właśnie jego set oficjalnie zakończył 19. edycję festiwalu Etnoport w Poznaniu. Kto był, ten pewnie przeżył mnóstwo muzycznych wrażeń i odkryć, bo sporo było naprawdę mega ciekawych składów. Pewnie sami to potwierdzicie, każdy, jak to się mówi, znalazł coś dla siebie. No i czekamy już naprawdę z niecierpliwością na przyszłoroczną 20. edycję Etnoportu. Co to się, moi drodzy, będzie działo? Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. Jesteśmy z wami do 22. No i jesteśmy, moi drodzy, w składzie arcy szerokim, wzmocnionym jak tylko można. Ledwo się w tym studiu mieścimy, ale tak to właśnie powinno być. Formacja Surtarang ponownie z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i gość specjalny. Prosto od źródła, prosto skąd te dźwięki się biorą. To może przedstawcie waszego gościa.
2: Z nami jest dzisiaj Kartik Krishna, czyli niesamowity tablista z Indii, pochodzący z miasta Bangalore. Przyjechał do nas, żeby grać z nami koncerty, robić warsztaty, także na pewno dowiecie się za chwilę od niego więcej. Przestawiamy nasze myślenie teraz na język angielski i możemy zadawać mu jak najwięcej pytań, żeby wykorzystać to, że możemy go dzisiaj tutaj gościć.
0: Tak jest. Dzisiaj, moi drodzy, audycja będzie taka też dwujęzyczna, wielokulturowa. Do 22 skorzystamy z obecności naszego specjalnego gościa prosto z Indii, bo to się nie zdarza często i myślę, że rozłożymy sobie na czynniki pierwsze te dźwięki, te rytmy, te wpływy i inspiracje, które w przypadku formacji Surtarang, jak wiecie dobrze, mają miejsce naprawdę konkretnie. No to pomyśleliśmy, że zaczniemy tak naprawdę od starych tematów, trochę przypomnimy to, co gracie i tak naprawdę skąd to wszystko się gdzieś tam bierze i wzięło, to co gramy na początek.
1: Zagrajmy Dunia, czyli nasz właściwie tytułowy utwór z pierwszej płyty, a Dunia oznacza świat, więc zapraszamy was tym utworem do naszego świata i życzymy miłego odbioru.
0: Ruszamy.

0: Formacja Surtarang, moi drodzy, dzisiaj w naszym studiu, a więc trochę przypominamy sobie ich numery. No ale przede wszystkim będziemy tutaj rozmawiać również z gościem specjalnym, zaproszonym tutaj specjalnie przez właśnie Surtarang w no naprawdę dosyć fajnym, z dosyć fajną koncepcją tutaj na ten czas obecności Katrika Krishny. No właśnie, powiedzmy w ogóle, jak to się stało, że ściągnęliście takiego muzyka, od którego tak naprawdę no, pewnie uczycie się dużo, ale też przy okazji macie całkiem konkretne plany i te plany się tutaj realizują na różnych scenach, w różnych okolicznościach.
1: Tak, te plany już powstały tak naprawdę dawno temu, ale dopiero teraz przyszedł czas na ich realizację, bo już tak naprawdę w zeszłym roku mieliśmy w planie, żeby Kartika zaprosić tu do Polski, ale jakby pomogło w tym roku to, że jakby otworzyliśmy tutaj też swoje działania też pod nazwą Mantra Sound, które jest taką oficjalną tutaj teraz naszą bookingową marką i produkcyjną. No i dzięki temu właśnie z ramienia tej naszej instytucji go zaprosiliśmy, jak również dzięki zaproszeniom od festiwali, bo samo dostanie wizy nie jest taką łatwą sytuacją i wymaga trochę, tym bardziej dla osoby, która jeszcze nie była w Europie z Indii, co innego jak już ktoś był parę razy, a jako że Kartik pierwszy raz tu przyleciał, no to było z tym trochę walki, która się udała zwycięstwem dla nas. Także przez jakieś no, 2 miesiące ostro walczyliśmy o to, składając różne papiery, walcząc o różne zaproszenia właśnie i dzięki temu w końcu się udało, że do nas przyjechał. A Kartika ja tak naprawdę poznałem już, jak byłem pierwszy raz w Indiach w 2018 roku z moim przyjacielem Mustafą, gdzie razem braliśmy u niego lekcje gry na tabli. I spotkaliśmy się drugi raz na żywo właśnie w zeszłym roku, jak pierwszy raz z Hanią byliśmy w marcu. I już wtedy właśnie planowaliśmy, żeby Kartika zaprosić tutaj. A jak spotkaliśmy się ostatnio drugi raz, będąc w Indiach już całym zespołem, czyli to było w grudniu, to już wtedy wiedzieliśmy, że na pewno to się uda, już chcieliśmy to zrobić i no i się udało, tak w skrócie mówiąc.
0: To powiedzcie, no jak teraz realizujecie sobie ten czas, jak wyglądają te wasze spotkania, muzykowania, ale również wychodzenie z tą muzyką na zewnątrz, prawda?
2: Na początku intensywnie robiliśmy próby i za nami był pierwszy wspólny koncert w ten weekend na festiwalu Symbioza i to było naprawdę odświeżające doświadczenie, bo no, graliśmy te utwory na koncertach, na samych koncertach około 200 razy i niezliczone ilości prób do tego, więc zagranie tego w nowej odsłonie było naprawdę zupełnie odmienne od tego, do czego się przyzwyczailiśmy dotychczas. I ta dodatkowa tabla to dała naprawdę dużo, bo to nie jest tylko to, że są dwie table, tylko tak naprawdę zupełnie nowy wymiar tej muzyki i nowe odsłony już znanych utworów, nowe pomysły tak naprawdę rytmiczne, które bardzo zmieniają odbiór utworu i skoro zmieniają dla nas, to myślę, że dla publiczności też te utwory zyskały nowe życie. A jeśli chodzi o dalsze plany, no to poza koncertami odbędą się też warsztaty na kontenerach, warsztaty właśnie rytmiczne z Kartikiem, które zostaną zwieńczone jam session właśnie na sam koniec tych kilkudniowych warsztatów, ale nawet dzisiaj miały miejsce warsztaty z Kartikiem, więc jest to bardzo intensywny czas dla niego i dla nas.
0: Tak, o tych konkretach myślę, że zdążymy jeszcze powiedzieć, bo to są fajne historie i tutaj można ewidentnie spotkać się z wami na żywo i zasmakować tego, jak ta muzyka gdzieś tam zyskuje kolejny wydźwięk i co tak naprawdę gdzieś tam dochodzi do tego tematu, który być może już co niektórzy słuchacze znają. Ja zapytam gościa tak naprawdę, jak to się stało, Że możemy się dzisiaj spotkać i czy w ogóle oczekiwał czegoś odnośnie tego czasu. Kartik, we would like to welcome you here in Poznań in Radio Fera, but also on invitation of Surtarang. Could you explain Did you expect anything? What was your expectation when you heard that you're gonna come here to join Surtarang to play with them to show your tradition, your culture, all the history?
3: First of all, thank you so much for inviting me over here, and big thanks to my friend Ukash and Mantra Sounds for making me a part of their team Surtarang, and associated with these three amazing musician friends from past 2 years easily, and Ukash of course from 2018. So first of all, it's just that music is universal. So when we are being traditionally learning Indian classical music from past, in my case, around 20 years, now that I like to experiment and I like to collaborate with new forms of music. So, of course, Indian music is much more, what do you say, elaborated in each term probably. But to adopt that to the Polish music and to feel how it comes out, it was a very unique experience for me. And also, I guess when we had our first concert recently in Symbioza, we all enjoyed a lot. And also the people who listened to us also were very acceptable to that music. So we are so happy. And me being a student of my Guruji Jayachandra Rao sir, and also a very ardent fan of the band Layatharanga, where Giridhar Udupa, and he's like my elder brother. So they have all been collaborating with different forms of music all over the world, and also to bring in our tradition, our flavor into that. So I was really excited. Definitely, I did not expect that would happen so soon, but it happened. So happy for it.
0: It's so fast. You've just played the first concert. How is it actually? How much is the improvisation, or how much is the, you know, practiced tracks and you know, being prepared for that first playing live?
3: Yeah, so being an Indian musician, we always have an urge to play on that moment. That instinctive improvisation happens to each one of the musicians from India. But when it comes to combining it with the electronic music, we also have to, according to me, again, we have to think of so many aspects, like what is the high frequencies, where are the high frequencies being major in the electronic instrument, and there during that time we have to reduce our improvisation with the higher drum or the higher tuned drum and work more on the bass drum, where it complements the groove that is being given by the electronic music, so that it also enriches the song and also doesn't disturb the main groove that has already been there. So I'm just loving it. And I'm enjoying this process.
0: Moi drodzy, no brzmi to naprawdę intrygująco, powiem szczerze, i myślę, że trzeba to sprawdzić na żywo, bo wtedy tak naprawdę chyba wiadomo, rzeczywiście można się przekonać o tym, o czym Katrik przed chwilą powiedział. Dobrze, moi drodzy, no to zagrajmy kolejny numer i to też jest numer, który już gdzieś tam znamy, bo z tym numerem też już swego czasu, niedawno wręcz przyszliście tutaj do Etny i graliśmy go wtedy premierowo. To też jest taki przykład tego, jak tak naprawdę wy realizujecie ten temat, czyli ten dialog kulturowy między Indiami a Polską, prawda?
1: Tak jest. I to jest też zresztą utwór zaaranżowany przez Kartika. Był on nagrany właśnie w studiu Bengaluru, gdzie właściwie no, tutaj wszystko wyszło od Kartika. Kartik zaaranżował cały utwór, wziął muzyków, zaaranżował studio, także wszystko tutaj jest tak naprawdę z ręki Kartika, a nasz jakby jest tutaj dodany polski akcent i instrumentalnie.
4: I jeszcze warto dodać, że na Symbiozie mieliśmy okazję wreszcie pierwszy raz zagrać ten utwór i jednocześnie był z nami właśnie Kartik, który właśnie, tak jak Łukasz wspomniał...
0: Historia zatoczyła koło,
4: tak,
0: można powiedzieć.
4: Tak, i to była w ogóle świetna przygoda. I my też musieliśmy się zmierzyć z tym utworem pierwszy raz. Próby były bardzo inspirujące, bo w ogóle, tak jak Eryk wspomniał, Kartik niesamowitą energię tutaj nam przekazuje i próby w ogóle są zupełnie inne. Tak jakbyśmy byli w Indiach i w ogóle my zauważyliśmy po sobie pewne indyjskie zachowania, które tutaj nie do końca miały miejsce, a gdy tylko się on pojawił nagle, proszę bardzo, jesteśmy innymi ludźmi. W ogóle polecam podróże, bo naprawdę można odkrywać samych siebie również podczas takiego eksplorowania innych dalekich krain. I właśnie reasumując, zagraliśmy ten Indie Pol, co też było ogromną przyjemnością, ale również wyzwaniem. I bardzo chętnie też usłyszymy ten utwór ponownie.
0: Przypomnijmy sobie, Indie Pol, formacja Surta Rang dzisiaj w naszym studiu. Do 22 gramy.
5: O ty ziętku, mój ziętku, o ty ziętku, mój ziętku.

0: Taka to, moi drodzy, dzisiaj muzyka na żywo, gdzieś tam zarejestrowana z różnych koncertów. Shakti, Bending the Rules. No dzisiaj właśnie to uskuteczniamy. Bending the Rules to jest takie trochę hasło, można powiedzieć, dzisiejszej audycji i tego, co formacja Surtarang robi. I chwała wam za to, że podejmujecie się takich działań. No niełatwych logistycznie na pewno, bo o tym już wspominaliście, że trochę trzeba było tutaj podziałać i trochę wam to czasu zajęło, żebyście w ogóle mogli się z Kartikiem tutaj w Polsce spotkać i zorganizować te grania, te spotkania, te warsztaty. No właśnie, powiedzcie, co w najbliższych dniach, bo tutaj jest tego sporo, jest intensywnie, ale no chyba tak powinno być, skoro Kartik przybywa na wasze zaproszenie i fajnie będzie spotkać się z kimś takim. Myślę, że dzisiejsza audycja zdecydowanie mogła tutaj co niektórych zainspirować i zachęcić. To powiedzcie, gdzie będzie można was spotkać.
1: Tak, no na pewno będzie można nas spotkać na najbliższych koncertach. Gramy najbliższy koncert w piątek na festiwalu Pyrkon. W sobotę gramy na Kurnickich w Jankach. A w niedzielę zapraszamy do Warszawy, bo odbędą się warsztaty z Kartikiem. Będą to warsztaty już bardziej dla zaawansowanych, ale nie tylko, dla ogólnie muzyków raczej, skierowane warsztaty już dla muzyków. Będzie to przy okazji wydarzenia spotkania perkusyjne, a warsztaty z Kartikiem odbędą się w niedzielę od 14 do 16. Zapraszamy na profil Mantra Sound bądź na nasze relacje Surtarang, gdzie również wrzucamy informacje na ten temat. Jest tam link do zapisów na warsztaty. W przyszłym tygodniu również odbywają się warsztaty już w Poznaniu na Container Art. Od wtorku do czwartku przez 3 dni będą warsztaty od 16 do 18. Niestety wszystkie miejsca już są zajęte, ale zapraszamy wolnych słuchaczy, którzy mogą też poczuć, bo będzie to i trochę konakolu, czyli rytmicznego mówienia, przełożeniu tego na instrumenty. Także zapraszamy nawet do wolnego słuchania i uczestniczenia w tym nawet z publiczności, bo to będzie super doświadczenie. A kulminacją tych warsztatów będzie jam session czwartkowa od godziny 19, gdzie warsztatowicze biorący udział w tych zajęciach zaprezentują to, co zrobili razem z Kartikiem. Później zagramy z 2-3 nasze numery surtarangowe i będzie wspólne jam session. Później wybieramy się do Czech na festiwal UFO Bufo. I to będzie nasz ostatni koncert już z Kartikiem, ale w międzyczasie zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby brać indywidualne lekcje u Kartika, czy w ogóle zaznajomić się z tą muzyką, poprzebywać z taką osobą, jak słyszycie, jest bardzo inspirującą i sami jak tutaj siedzimy teraz w studio, to sami tutaj już czujemy tą energię i się inspirujemy tym, także polecamy takie spotkanie z nim na żywo. Może być to spotkanie perkusyjne, muzyczne, to przełożenie myślenie indyjskie. Na pewno można przełożyć na każdy instrument, także zachęcamy tutaj do skorzystania z tego, bo Kartik jest jeszcze tutaj do 30 czerwca, no ale po UFO Bufo już raczej będzie ciężko z nim załapać tutaj jeszcze kontakt, bo chcemy też mu pokazać trochę polskich krajobrazów i zabrać go w góry, żeby też chociaż trochę zaznał tutaj żeby zobaczył trochę Polski, a wiadomo, muzyka jest najważniejsza, ale też chcemy chociaż 2-3 dni wykorzystać, żeby mu pokazać coś. Także zapraszamy do kontaktu, żebyście nie umknęła wam ta okazja. A pozostałe koncerty, mamy listę naszych koncertów na naszym profilu. Będzie ich jeszcze trochę. Będziemy również grali w Poznaniu w Szelongu, także jeżeli ktoś nie trafi na nasz koncert podczas festiwalu Pyrkon, to może właśnie przybyć na koncert na Szelongu, który będzie koncertem otwartym. No i oprócz tego będzie jeszcze Organic Festival, Psyna Festival w Czechach. W tym roku pierwszy raz będziemy trochę dalej jechać, bo gramy w Serbii też na Pyramid Festival. Później wracamy znowu do Polski na Tribalanga Festival, a jeszcze na koniec we wrześniu gramy na takim spotkaniu w festiwalu Kongres Zaopiekowani w Stresie Natura jako źródło zdrowia psychicznego.
0: Proszę także bardzo.
1: Zapraszamy, a kolejne wydarzenia będziemy rzucać sukcesywnie, bo już są kolejne plany, ale na razie ten jest oficjalny line-up, który wymieniłem.
0: Tak, intensywnie, jak to w przypadku formacji Surtarang, no ale przede wszystkim te najbliższe dni i te możliwości spotkania z Kartikiem Krishną. Skorzystajcie z tego, moi drodzy, bo jak sami słyszycie, no mamy do czynienia z naprawdę niesamowitym gościem i historię z pierwszej ręki. Warto wykorzystać te okazje. Trochę mówiliśmy poza anteną, że wiele wskazuje na to, że takich okazji do spotkań z indyjskimi muzykami może być więcej. Ale to może wszystko w swoim czasie. Myślę, że spotkamy się po wakacjach i tutaj będziemy już konkretnie na te kolejne historie zapraszać. Moi drodzy, ja bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Czas nas niestety goni, ale myślę, że po prostu odsyłamy naszych słuchaczy w te wszystkie miejsca i do tych wszystkich dat, o których powiedzieliście. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Było nam bardzo miło gdzieś tam wejść do zupełnie innego świata. Chyba tak to się nam udało, prawda?
1: Tak, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Jak zawsze miło być u ciebie. Super rozmowy, zlatują po prostu w sekundę.
2: Właśnie, kiedy ta godzina
1: minęła. Posiedzieli jeszcze trzy razy tyle.
0: Tak jest. Hanka, Łukasz, Eryk, formacja Surtarang, Kartik Krishna, nasz gość specjalny. Thank you very much for this time and have a great time in Poland. We are really, really grateful that we have somebody like you in here and can go deeper into this tradition. It's really great.
3: Thank you so much. Thank you for having me.
0: Na koniec, moi drodzy, pojawi się Tina Turner i może Łukasz wyjaśni, o co chodzi, bo to chyba ciekawostka.
2: Ja wyjaśnię.
0: Proszę bardzo. To sprawka Hanki.
2: Sarvesham Swastir Bhavatu. Jest to utwór Tiny Turner z albumu Children Beyond i ten utwór jest według mnie po prostu poruszający, niesie pokój, zdrowie, harmonię, dobro dla wszystkich. Jestem też zaproszony chór dzieci, które mają właśnie symbolizować taką niewinność, które tam śpiewają. I ten utwór ma pokazywać to, że po prostu duchowość, życzliwość mogą łączyć ludzi różnych religii i dawać uniwersalny, piękny spokój dla wszystkich.
0: Piękna puenta na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Szymon Dopierała, Marcin Piosik, to była Etna. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie.
5: Czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
4: i Marcina z zespołu Audiofibs.
5: Poniedziałek, godzina 22.
4: Tu Radio Afera. Kowbojski głos w waszych domach.

0: Dobry wieczór, kowboje. Dobry wieczór, kowbojki. Dobry wieczór, Radio Afera. Dobry wieczór, Poznań.
1: Dobry wieczór, Polsko, chciałoby się powiedzieć.
2: Szczęść Boże.
0: Jeszcze jak. Drodzy nasi, wyjątkowa dzisiaj audycja. Wspominaliśmy o tym na Instagramie, że ona będzie inna niż te, które były do tej pory, niż te 15 poprzednich. Ta 16 okrągła, jubileuszowa. Pod znakiem podróży, podróży kowbojskiej w stronę odwrotnej niż wskazuje nazwa naszej audycji, gdyż
1: czasem po prostu kowboj musi jechać na wschód. To jest taka, nie wszystkim się kojarzy, że tylko zawsze odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. To nie jest prawda.
0: Nie szukajcie nas w cieniu i gdziekolwiek indziej, bo my nie dajemy cienia. Bo nas w tym radiu dzisiaj nie ma.
1: Nie istniejemy.
0: Nie istniejemy. Tak naprawdę, drodzy nasi, jest piątek. Jesteśmy w pięknym studiu, studiu Chlewnia, na ranczu, na farmie. Nie, na ranczu. I kowboimy się tutaj.
1: Kiedyś to była farma. Teraz już jest bardziej ranczo.
0: Teraz już ranczo. Jest Bolo, jest Jolo, jest Lolo i w ten wyjątkowy sposób spędzamy z wami 16 audycję. Nawet jeżeli się uda, to słuchajcie, nawet będziemy jej słuchać razem z wami, jeżeli...
1: Byłoby genialnie.
0: Jeżeli czas pozwoli.
3: Spacerując po Nałęczowie.
0: Tak, tak, jedziemy. Jedziemy z takim kowbojskim zespołem zagrać country koncert w Nałęczowie.
1: Z kowbojskim zespołem Audiophiles, tak, ale no słuchajcie, plan jest taki, w sensie zobaczymy, czy to się uda, bo jeszcze nie wiemy, nie znamy dokładnej godziny tego koncertu, ale wszystkie znaki na niebie i na wodzie wskazują, że powinno się to udać, że powinniśmy posłuchać swojej własnej audycji i wtedy napiszcie do nas na Instagramie, mamy tam taki profil Kowboje na falach i wtedy będziemy mogli obśmiać tą audycję, my będziemy się śmiać z siebie, a wy z nas.
3: Co wy na to?
1: Brzmi jak dobry deal.
0: Tak zróbmy, tak zróbcie. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od najnowszego singla, pierwszego singla zapowiadającego nowy album znanych tutaj nam lubianych braci kowbojskich, Hermano Gutierrez.
3: Bracia gitarzyści.
0: Ja nawet w sumie nie wiem,
3: Gutierrez.
0: Ja nie wiem, jak oni mają na imię, ale sprawdzimy to.
1: Na pewno Juan i...
3: I Paco.
0: I Pablo.
1: Juan i Pablo. Absolutnie.
3: Juan Pablo.
0: Sekundo. No,
1: zobaczysz, że tak mają na imię na bankie, na stówę.
0: Drodzy kowboje, bracia Gutierrez zapowiadają tym singlem swój najnowszy album. Album o jakże kolorowym i malowniczo brzmiącym tytule Los Ojos del Condor.
3: Oczy kondora.
0: Ja sobie tutaj oczywiście...
1: Co oni mieli na myśli, drogi Lolo? Nadając temu albumowi taki tytuł.
3: Myślicie, że spojrzeli kiedyś kondorów w oczy?
1: Myślę, że spoglądają często kondorowi w oczy.
0: Ja liczyłem, że tytuł tej płyty to będzie Los Ojos de Libelula, czyli... Oczy ważki, ale jednak
1: Libelula ważka.
0: Jednak postawili. Kurde,
1: ta audycja jest jednak naprawdę uczy. Ona uczy. Andrzej Duda powinien jej słuchać.
0: Może słucha.
1: Może Zbyszek nas słucha w Stanach.
0: Może Agata Duda nas słucha.
1: Agata Duda, nie wiem czy słyszeliście, ostatnio stwierdziła, że po tej bardzo absorbujących 10 latach prezydentury ona musi się wyciszyć.

0: Więc uwaga, matko, pojechała do Nowego Jorku. Jakby tam się wszystko zgadza. Nie? Wszystko. Nowy Jork jest idealnym miastem na wyciszenie, moim zdaniem.
1: Trzeba przyznać, że pani Agata...
2: Lepszy jest tylko Sosnowiec.
1: Umie w sarkazm i w żarcie.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest kolejne potwierdzenie, że żyjemy w symulacji. Bo to jakby nie jest realne, że nie jest realne. Nie,
1: że takie słowa padły. Wiele rzeczy jest nierealne. Tak sobie właśnie tutaj przed nagraniem tej audycji rozmawialiśmy, że ominie nas ważne bardzo wydarzenie, które odbywa się w tym okienku między momentem teraz, kiedy nagrywamy, a poniedziałkiem, kiedy...
0: Ja już myślałem, że mówisz o mundialu.
1: No nie, bo to już się dzieje, to już wiemy, jesteśmy w trakcie. Tutaj na pewno jeszcze ekspert Jolo nam kilka ciekawych, interesujących faktów.
0: Przede wszystkim statystyki, najważniejsze są statystyki.
1: Przytoczy, ale mam na myśli inne wydarzenie sportowe, które prawdopodobnie jest największym wydarzeniem sportowym w historii Stanów Zjednoczonych na pewno, ale...
0: Nowożytnej ludzkości, nie boję mi się użyć tego stwierdzenia.
1: Tak mi się wydaje. I sam tutaj nasz pan Karol na to wydarzenie też się wybiera, wybrał, był.
0: No, to już było, ale my jeszcze nie wiemy, że to było, więc będziemy...
1: My jeszcze nie wiemy, jaki jest wynik tam jego walki, ale na pewno się dowiemy.
2: Wyczuwam nokaut techniczny.
1: Albo...
0: No, wiecie, należy zapytać, bo to jest... ja bym to sprawdził, nie? Bo, kurczę, różne rzeczy się zdarzają, wiecie, na imprezach nawet najwyższej rangi. No i pytanie, czy na przykład nasz tutaj zawodnik, nasz czempion nie jest na niedozwolonym dopingu.
1: Tu masz rację, ja nie wziąłem tego pod uwagę, ale...
0: Wiecie, może być dyskwalifikacja, może się okazać, że tak nie można jednak. Że w Polsce można być prezydentem i można.
1: Ale w UFC to nie przejdzie. No, może ktoś z was, drodzy słuchacze, wie więcej na temat zasad tej jakże szlachetnej dyscypliny sportowej i nas oświeci. Zapraszamy was na Instagrama Kowboje na Falach. Wślizgnijcie się do naszego DM-a i nam napiszcie, a my teraz posłuchamy sobie i wy również najnowszego singla Lainey Wilson, która do współpracy przy nim zaprosiła, uwaga, uwaga, Johna Mayera.
0: Oh, a to akurat jego znam.
1: No i nagrali wspólnie.
0: On też już nie jest najmłodszy, nie? W sensie, no nie wiem.
1: Jak kojarzę... To znaczy też?
0: też, tak jak my. W sensie, no bo kojarzę, że on, nie wiem, tam już jest 20-30 lat na scenie, nie?
1: To prawda. To
0: nawet już, nie wiem ile.
1: Trochę już jest. No,
0: ale kojarzę go, że już jest dość długo.
1: Ale nie znam go z jego romansów z country, a tutaj widzisz, jednak jakiś...
0: Też go nie znam, ale znając jego muzykę, to tak, nie jest to dla mnie zdziwieniem, że ma ten romans.
1: Lainey Wilson za to już wszystkie romanse ma za sobą, ponieważ niedawno powiedziała sakramentalne tak na ślubnym kobiercu.
0: Ojej.
1: I już przestała być panną Lainey, a już jest Mrs. I być może w związku z tym wydarzeniem wydała razem z Johnem, co prawda John nie jest jej wybrankiem, ale razem z Johnem wydali utwór pod... też kwieciście brzmiącym tytułem Phone Keys Wallet, czyli w wolnym tłumaczeniu telefon, klucze, portfel. Posłuchajmy.

0: Lainey Wilson z towarzyszeniem Johna Mayera. To faktycznie taka charakterystyczna Mayerowa gitarka tam się pojawiła w tej produkcji.
1: Yes, indeed.
0: Nie wiem, czy ten singiel zapowiada nowy album Lainey, czy to taki po prostu ślubny prezent sobie sprawiła i...
1: Kurczę, ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś już wypuszcza przypadkowo single. Kiedyś mam wrażenie... Znaczy tak, no tak, niezależni i nieświadomi artyści, to oni faktycznie tam
0: ale,
1: jest jeszcze
0: ale Lainey to już też jest na takim poziomie, nie wiem, czy ktoś może z was, drodzy państwo, drodzy nasi kowboje, oglądał dokument o Lainey. Ona jest już na tyle znaną artystką, że...
1: Oglądałeś?
0: Że nie oglądałem, ale wiem, że jest.
2: I ale znam kogoś, kto ogląda.
0: Nie zawaham się go obejrzeć. Kiedyś, niestety nie wiem, czy on jest w Polsce dostępny, mimo że na tej takiej dużej, największej chyba platformie wideo streamingowej.
1: Ja ostatnio właśnie straciłem już dostęp do tej platformy.
0: To dobrze. Nic tam na niej
1: znaczy,
0: nie ma.
1: Wiesz, jakby
0: schodzi na
1: wiecie, tak, ostatnią rzeczą, którą oglądałem w telewizji prawdopodobnie jakiś rok albo półtora roku temu, to była Fundacja na serwisie z Jabłuszkiem.
0: O, to jest świetny western, to prawda.
1: To jest dobry western, rozgrywający się w niedalekiej przyszłości. Ale no i Beskidu od tego czasu nic nie oglądałem. Płacę te subskrypcje, no ale moje dzieciaki oglądają. Dziewczyna ogląda, rodzina ogląda. Bo wiecie, jak to jest, drodzy państwo. No jedna osoba płaci, a na niej wisi ryszą cztery inne rodziny, nie? Znacie to. No, tak jest czy tak nie jest?
2: No, trochę jest.
1: Jest to, że tak jest.
0: Niech rzuci telewizorem pierwszy, u którego tak nie jest.
2: Nie masz czasu oglądać, bo słuchasz country.
1: No poza tym, wiesz, zobacz, no jakby to jest w ogóle sensowne, nie? Że tak jest, no bo ja płacę ten abonament, ale no nie wykorzystuję tego, nie? Kto inny wykorzystuje mój abonament po prostu? Kto to ogląda? No ja nie oglądam.
0: Czyli robisz takie po prostu prezenty dla swoich bliskich, to miłe z twojej strony.
1: Miłe. Bo jestem miły.
0: Pogadamy sobie, to może mnie też tam gdzieś dopiszesz do tych swoich subskrypcji.
1: No do kilku mogę cię dopisać.
0: No i super. I mamy to, drodzy słuchacze. Jeżeli ktoś z was też by chciał zostać dopisany tutaj do bolowych subskrypcji, to...
1: Piszcie na Kowboje na Falach.
0: Wysyłajcie.
1: Podajcie mi swój e-mail, numer karty kredytowej i telefon.
0: I te trzy cyferki z tyłu tej karty.
1: A ja was dopiszę do mojej subskrypcji.
0: Drodzy słuchacze, no czy są wśród was kowboje, fani tej dyscypliny, która się w kraju kowbojskim nazywa soccer? Bo wśród nas tutaj kowboi, no jeden jest jeden kowboj.
1: Jeden jest ultrasem
0: jeden
1: tej dyscypliny.
0: Jeden kowboj kibic. Kowboj kibic, mam tu na myśli naszego eksperta Jolo.
2: Bardzo dużo słowa z tym ultrasem, ale...
0: No ta audycja od tego jest, żeby tutaj taki...
1: Znaczy, chciałem powiedzieć, że znasz człowieka, którego ksywy tutaj no, nie rzucę, bo nie wiem, czy... Ale mieszka niedaleko ciebie, mieszkał niedaleko
2: mieszkał.
1: Ciebie. I jest znanym kibicem w pewnych kręgach, bardzo znanym. A że mieszkałeś obok niego, to jest prawie jakby był twoją rodziną.
2: Na pewno jednym z najtężniejszych, z najpotężniejszych kibiców.
1: Ma też piękną ksywę odnoszącą się do pewnego pięknego polskiego dania.
2: Pozdrawiamy.
0: De Wola?
2: Pozdrawiamy go serdecznie.
0: Nie, De Wola, to nie polskie, przepraszam. To.
2: Ale pieróg nie brzmi tak dumny jak...
0: Ale jak De Wola.
1: Albo Mielony.
0: Faktycznie...
1: drodzy państwo, jaką ksywę ma ziom Jola? Konkurs.
2: Osiedla.
0: Podpowiemy, że nie będzie to ksywa w imię słowie przymiotnikowym biernym, chociaż pseudonimy, które są w tym przypadku tworzone, należą do tych najpiękniejszych.
1: Pozdrawiamy obserwowanego.
0: Obserwowany to bardzo, bardzo ładna ksywa. No ale no jak ten
1: czekaj,
0: mundial?
1: Czekaj, to może o mundialu zaraz, a teraz pójdźmy muzę. Co? Możemy tak zrobić?
0: Zróbmy tak. Drodzy Bolo i Jolo i drodzy kowboje po drugiej stronie tego mikrofonu i głośników, The Jack Wharf Band. To nie jest jakiś znany zespół, ale przygotowałem na dzisiaj dwie piosenki tego zespołu. licząc na to, że przez ten czas, który upłynie, bo za chwilę, wiecie, wakacje, przerwa, kowboje na falach wrócą.
1: Potem Święto Zmarłych do szkoły.
0: Boże Narodzenie.
2: I kolejny rok
0: rozleciał Bożenko. To ja liczę na to, że oni się trochę staną bardziej znani, a nawet jeżeli zostaną na tym poziomie rozpoznawalności, to też spoko. Może ściągniemy ich na ten piknik country do Poznania kiedyś. To też
1: ten, by co w zamku takie, będzie?
0: Ten, co będzie w ramach Etnoport. Także...
1: Ale mamy rok czekać? No będziemy musieli, dobra.
0: No będziemy musieli. No to posłuchajmy. All Virginia, The Jack Wharf Band.

0: All Virginia the Jack, Worf Benty, drodzy kowboje.
1: Ostatnio też było coś o Virginii, nie?
0: No, Country Roads Take Me Home. To z poprzedniej audycji.
1: To takie nawiązujesz tutaj? Pijesz do czegoś?
0: Wszystko tu jest związane z
1: piciem. Nie ma przypadku.
0: Do czegoś. Drodzy kowboje, bo tak się właśnie zorientowałem, że może to źle zabrzmiało, że mówiąc o tym, że wakacje i kolejny sezon w nowym roku akademickim, bo to jeszcze nie koniec, jeszcze się nie żegnamy. My się jeszcze spotkamy w przyszłym tygodniu, w przyszły poniedziałek i to będzie 17. ostatnia audycja pierwszego sezonu Bola i Lola na Dzikim Zachodzie. No, szykuję tam niespodzianki.
1: To będzie epokowe wydarzenie. To jest w ogóle piękne, że tą przygodę dzielimy na sezony. Czy to jest taki znak czasu, że jesteśmy już tak znetflixowani, że już po prostu nawet coś tak powtarzalnego jak audycja radiowa dzielimy na sezony? Nie wiem.
0: No może właśnie widzisz ten podział wakacyjny, ta przerwa, trochę jest takim, wiesz, taką cezurą.
1: No jest cezurą.
0: Więc tak sobie pozwoliłem to nazwać, że to będzie sezon drugi. Nawet...
1: Ale zdradziłeś już, że będzie sezon drugi, widzisz. Myślałem, że będziemy trzymać naszych drogich kowbojów i kowbojki w niepewności do ostatniego odcinka. Czy co wtedy będzie? Czy oni jednak będą nieść dalej ten krużganek oświaty, jak mawiał klasyk? Czy podniosą tą rękawicę? Czy zarzucą to lasso temu bykowi kowbojstwa?
0: Ja właśnie przeczytałem...
1: A już wiedzą.
0: Już wiedzą, ale przeczytałem też wczoraj wpis naszej tutaj serdecznej przyjaciółki, kowbojki z Krakowa, która onegdaj była gościnią naszej audycji, która wspominając swój miesiąc maj, też między innymi wizytę w Radiu Afera, wspomniała też, że na szlaku swoim kowbojskim spotkała się z no, prawdopodobnie największym polskim kowbojem, czyli panem Zenkiem z Podlasia i powiedziała do niego, użyła jego zaklęć do niego, czyli
1: powiedziała,
0: czas pokaże.
1: Pokonała maga jego własną bronią.
0: No, ja myślę, że płyta country pana Zenona to jest coś, czego Polska by potrzebowała, co by to...
2: Ale on już chyba nagrał jakiś taki singielek country, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętam go z jakimś kapeluszem na głowie i...
1: Też by mnie to nie zdziwiło.
2: W jakimś pustynnym regionie, więc...
0: Ja już mam od razu wizję takich właśnie duetów, że pan Zenon na przykład z panem Aleńczukiem...
2: Ale jeżeli to...
1: I jeszcze do tego Zbigniew Hołdys na gitarze. I mamy po prostu... Tak.
0: A Zbigniew Hołdys, słuchajcie...
1: Howdys.
0: Zbigniew Hołdys. Ja to trochę to... Może to właśnie po naszej audycji się wydarzyło, że zapadła jakaś taka decyzja, że pan Zbigniew Hołdys wszedł do studia. Wrócił po latach nieobecności, wrócił do studia, jak to...
1: I to po co?
0: Żeby zmarnować trochę prądu. Jak to stwierdził, ma kilkadziesiąt, około 40 do 50 piosenek do nagrania. Czaisz?
1: No czaję, bo znam wielu takich artystów. Nie będę tutaj ich wymieniał z imienia, nazwiska, bądź co gorsza pseudonimu, którzy co i róż mówią, no bo ja mam 70 utworów w szafie, to idę i nagrywam. No i tam nagrywają coś tam, nie? No ale jakby, no co z tego, że mają 70, 50, 100?
0: Pytanie, ile mają dobrych.
1: No właśnie, gdyby mieli choć jeden dobry.
0: Wartościowy.
1: Gdyby mieli choć jeden dobry.
0: No ale akurat myślę, że po artyście takiego kalibru, jak pan Zbigniew, możemy się spodziewać, że te utwory będą wybitne.
1: Wybitne. Tak. Nowa autobiografia powstanie. A nie, to nie on.
2: To nawet on? Nie jest on.
0: Czy on to też? Nawet nie był on.
1: On chciałbym być sobą, nie? To...
0: I chyba nie Płaczewka.
1: No, a autobiografia to chyba... Nie wiem.
0: Nie wiem. Może ktoś z was...
2: Pomóżcie.
0: Pomóżcie kowboje tutaj.
1: No nie, chyba, że Hołdys. Zaraz to sprawdzę.
0: Bolowi. No to jak ty będziesz, Bolo, sprawdzał, to my sobie tutaj posłuchajmy drugiego utworu właśnie zespołu The Jack Worf Band. I tutaj wybrałem utwór pod takim też kojarzącym się z naszą audycją, z Kowbojami na fali, tytułem, czyli Moonshine Man.
1: Oh yes.
0: Księżycówkowy człowiek?
1: Bimbrownik.
0: Enjoy.
2: Bimberman.

0: Beautiful, świetny numer.
1: Świetny numer. The Jackwork Band, no ale widzisz, to czujesz tutaj, czujesz tu bliskość z piosenką o Bimbrownikach.
0: No czuję bliskość z tematem, czuję bliskość z piosenką, ale też spoko plejkę dzisiaj spoko zrobiłeś, w sensie, no dobre są te numery, bo one są jakieś.
1: Nie wierzę. Polo, patrzę na ciebie z niedowierzaniem.
0: No wiesz, coś się dzieje, nie są takie jednostajne, nie ma nudy.
1: Ale nie udajesz.
0: Ale nadal, w sensie, myślę sobie, że Hermanus Gutierrez to jest coś, co mogłoby mi towarzyszyć na road tripach, których już niestety nie robię, tudzież nie robimy. Nasz bus zespołowy niestety się rozkraczył.
2: Kaput.
1: Może znacie kogoś, jakiegoś dobrego blacharza, lakiernika, naprawiacza silników.
2: Tylko poważne propozycje.
1: Przydałby się nam. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że redaktor Bolo w życiu swoim prywatnym, poza kowbojskim, posiada profil na Instagramie właśnie o nazwie BB Bimber Boy. Także tu myślę, że ta piosenka to mógłby być trochę taki hymn twój. Mógłby być. Twojego profilu.
0: Mógłby być. Jeśli kiedyś, czego oczywiście nigdy w życiu nie zrobię i nie zrobiłem, jeżeli kiedyś na przykład zacznę się parać nielegalną produkcją alkoholu, to będzie to mój hymn.
1: Drodzy słuchacze, jest też za nami, ale w sensie za wami, ale przed nami, bo znowu to się wydarzy w ten weekend, w tym okienku między nagraniem a emisją. Koncert Kowboja z Dąbrowy Górniczej. Kowboja, który, jak tutaj sprawdzałem, instrumentem pierwszego wyboru, a w zasadzie instrumentem, który szlifował i gry na nim uczył się w szkole muzycznej w Dąbrowie Górniczej, był puzon. Wiedziałeś,
0: bracia Golec? brat Golec?
1: No, bracia Golec niestety nie przyjeżdżają z koncertem do Poznania. I
2: już byli.
1: I też niestety byli, ale no niestety bracia Golec już nie sprzedają stadionów, nad czym ubolewam, bo...
0: Ja myślę, że mogliby, tylko po prostu nie mają odwagi, żeby spróbować.
1: Ja myślę, że to możesz mieć rację, że no ja na przykład, gdybym usłyszał, że mam możliwość posłuchania lornetki albo ścierniska, no ponadczasowych hitów country.
0: Hymnów pokolenia, nie bójmy się użyć tego słowa.
1: To na pewno bym się skusił i na Enea Stadion kupił sobie bilet, no ale...
0: Ja na pewno poszedłbym dużo chętniej na braci Golec niż na Dawida Podsiadło.
1: No, a czy ktoś właśnie z was, drodzy kowboje, był na tym koncercie i może się z nami podzielić swoimi wrażeniami, które znane country songi wybrzmiały na stadionie przy ulicy Bułgarskiej?
0: A propos stadionów, napiszcie koniecznie, natomiast no, musimy wywołać do odpowiedzi eksperta naszego. Musimy. Co się dzieje na tym mundialu? Jak oceniasz? Kto wygra?
1: Komu kibicujesz przede wszystkim? O, od tego zacznijmy. Bo to jest w ogóle ciekawy test psychologiczny. Komu się kibicuje?
0: Powiedz mi, komu kibicujesz, że powiem ci coś na śniadanie. Na
1: Dokładnie tak.
2: No zawsze bliska mojemu sercu była Portugalia przez jednego pewnego 40-latka, który tam cały czas gra i strzela te bramy.
1: On dalej gra?
2: No pewnie.
1: Naprawdę gra na tym mundialu?
0: No Messi też gra, nie?
2: Messi gra. Wiesz. Messi jest dwa lata młodszy, co prawda, ale Cristiano cały czas podąża do 1000 goli w karierze i ma chyba już poniżej 30 bramek do tego, więc...
0: Czyli nie, no to da radę bez bólu.
1: Na tym mundialu da radę.
2: No nie. Aż tak bym daleko nie szedł.
0: W przyszłym sezonie w Arabii Saudyjskiej da radę.
2: Myślę, że lekko. No, ale Portugalia, myślę, mam nadzieję, że... W końcu przebiją, chyba ostatnio w 1/8 odpadali, może dojdą do tego finału w końcu, ale myślę, że wygra ktoś z teamu Francja, może Hiszpania zobaczy, zobaczymy.
1: Mi się podoba, że w przypadku właśnie tego typu imprez, tudzież w ogóle takich wydarzeń sportowych, turniejów, używa się takiego kowbojskiego sformułowania, że ktoś jest czarnym koniem. I ja etap bycia kibicem mam w swoim życiu już ze sobą i raczej już nie jestem czynnym kibicem, ale na okoliczność tego mundialu postanowiłem, że będę kibicować reprezentacji Curaçao. No, ponieważ po pierwsze jest to też nazwa takiego drinka.
0: Wydaje mi się, że to się chyba czyta Curaçao.
2: Tak, ale w ogóle jeżeli chodzi o Curaçao, to jest ciekawy temat, bo to nie są wcale takie ogóry, jak się może wydawać, bo to jest kolonia.
0: Czyli jednak.
2: To jest kolonia holenderska.
1: No więc ja wiem, komu ja kibicuję.
0: Czyli
1: ja
0: połowa z nich gra w Holandii.
2: To są gracze z holenderskiej ligi, która jest, w sumie nie interesuje się, nie oglądam, ale no trochę chyba lepsza niż Polska.
1: Nie, no to jakby to więc... aż takich tutaj
0: no
1: jest.
0: Jak, no ostatnio przecież pokonaliśmy Holandię na mundialu europejskim.
2: Na którym?
0: No, 2 lata temu, czy 3 lata temu.
2: Ale to był remis.
1: U 17.
0: Ale zwycięski remis. Przecież no hello.
2: Ja wracając do czarnych koni, to powiem wam, kto nim nie będzie. Nie będzie to RPA na pewno.
1: To już wiemy, to już wiadomo, ale...
0: Bo poza tym, że był mecz otwarcia, to dzisiaj dobrze kojarzę, że o 4 rano był też jakiś mecz?
2: Tak. I Czechy, Korea, Korea Południowa, Czechy... Korea wygrała.
1: Korea grała u siebie, a Czechy na wyjeździe.
2: Czesi jedną bramkę zdobyli po wrzucie z autu, więc możecie sobie wyobrazić, co to był za mecz.
1: Okay. Fantastyczny.
0: Ale 2-1 było.
1: Żałuję, że 2-1. Nie widziałem. Ale to...
0: Wstałeś o czwartej?
2: No nie.
1: To Curaçao czy Curaçao, jak zwał, tak zwał, to też taki trochę jest taka trochę reprezentacja, która myślę, że może też podbić serca słuchaczy, ale też pracowników aferowiczów. No jednak ta kura to jest taki nieodłączny element tych aferanków, tych poranków. To jest jeden w ogóle z najpiękniejszych radiowych dżingli, jakie ja słyszałem. Jeden też z moich ulubionych. Oczywiście zaraz po dżinglu tutaj nasz jest. Ale co, chyba pomyślimy nad jakimś nowym dżinglem na ten drugi sezon. Nie możemy tutaj chyba lecieć takim samym już zgranym.
0: No i teraz wiesz, zastanawiam, nie? Bo z jednej strony jak oglądam czasem takie właśnie seriale, no to jednak zawsze czołówka jest taka sama, nie? Znaczy motyw muzyczny w czołówce. Nie wiem.
1: Mamy chwilę tutaj, żeby to sobie
0: możemy
1: przemyśleć.
0: Możemy zrobić ankietę na naszym profilu, słuchaj.
1: Dobrze.
0: Damy słuchaczom zdecydować. To jest w ogóle najgorsze, co można zrobić. Dać ludziom decydować, ale...
1: Spoko. No, ale wiesz, testowaliśmy...
2: Jonasz Korwin-Mikke by się z tobą zgodził w tym temacie tutaj.
0: A propos Jonasza, widzisz, dali ludziom zdecydować i co? I uwolnili Barabasza. I zabili nam... I co? I to jest jakby czarno na białym, a propos czarno na białym, że nie należy dać ludziom decydować.
1: No, kiedyś bym się
3: kiedyś
1: z tobą...
3: idioci nie umieli czytać ani pisać, nikt się tymi idiotami nie przejmował.
0: Janusz Korwin-Mikke.
1: Niedawno czytałem taki też takie słowa, że ciekawe, jak wyglądałby internet, gdyby poziom analfabetyzmu na świecie był taki jak w XIX wieku.
0: To myślę, że podobnie jak teraz by wyglądał.
1: No ja myślę, że jednak byłby to trochę inny internet, ale...
0: Ale że lepszy, bo jednak ci nie analfabeci by tam pisali, czy ci analfabeci by też pisali i byłoby jeszcze gorzej? Stałem się właśnie w kierunku...
2: Powstawałyby osobne grupy po prostu.
1: bo w ogóle to jest ciekawe takie ćwiczenie na wyobraźnię, jak coś takiego mogłoby wyglądać. Może wy macie pomysł. Napiszcie nam, jak byście sobie wyobrażali taki internet. A my co? Zrobimy może przerwę na kolejny nowy singiel. Kolejny, tylko to jest singiel.
0: No akurat... Myślę sobie, że to jest niebywałe, że my robimy przerwę na muzykę. To powinno być w drugą stronę, że powinno być muzyka i są przerwy na gadanie, nie? A my robimy przerwę na muzykę, tak jakby ona nam przeszkadzała w tej audycji.
2: Nie, to jest po prostu przerwa od naszego gadania dla tych ludzi, którzy tego słuchają.
0: Współczujemy wam strasznie, ale też trochę wam zazdrościmy i w sumie sami sobie, bo sami siebie słuchamy.
1: To będzie w ogóle singiel teraz, który poniekąd jest związany z Poznaniem. I już wam wytłumaczę, jak. Artysta, który tę piosenkę wydał i ta piosenka zapowiada jego nowy album, zaprosił do wystąpienia w teledysku artystkę, która w sierpniu pojawi się w Poznaniu na wielkiej scenie. Mamy jeden tylko taki wielki festiwal w Poznaniu, który będzie się w połowie sierpnia odbywał na Cytadeli, więc wiecie, co to za wydarzenie. I możecie się też domyślić, co to za artystka. Jeżeli nie wiecie, to po audycji odpalcie sobie na YouTubie teledysk Shabuzi i sprawdźcie, kto gra główną rolę w teledysku do singla Cowgirl.

0: Szabuzi.
1: A takie urwana końcóweczka. No ale powiem ci, że ten numer mi troszkę mniej siadł. Taki jest bardziej ludyczny, przaśny. Co prawda doceniam produkcję, która jest świetna i bas, który naprawdę sadzi, ale i tekstowo, i muzycznie jakoś tak mi nie siadło. Szabuzi jednak chyba zaczyna odcinać kupony i trochę spoczął na laurach, mam wrażenie.
2: No idzie na pewno w taką komercyjną tutaj odmianę country.
1: Tak.
2: I marzą mu się stadiony. Zdecydowanie, ale no już chyba w sumie gra stadiony. Tak sobie myślę. No a jak gra stadiony, no to już nie do końca, myślę, jest miejsce na takie
1: smutne
2: alternatywne
1: to.
2: Country. To już musisz iść po swoje.
1: Sugerujesz, że nasz cowboy Dawid, który też gra stadiony, też się sprzedał? Też już robi szajs?
2: No na pewno robi hajs. Tu się na pewno z tobą zgodzę.
1: Kropka, to może kropkę.
2: Kropka. Jolo, wspomniałeś, że jest jakiś cowboy, egzotyczny trener którejś z reprezentacji na mundialu. Przypomnij nazwisko.
3: Hugo Broz jest trenerem Republiki Południowej Afryki, ale niestety ku mojemu zdziwieniu nie był w garniaku na tym meczu i strasznie mi
2: no bo
3: tak...
2: był w kowbojkach i w kapeluszu.
3: Nie był w białej polówce.
1: To jest absolutnie najlepszy pomysł. On powinien swoją markę garniturów założyć.
2: Hugo Broz.
3: Totalnie.
2: Ale w ogóle to
3: mogliby go pozwać niestety.
2: To też by było ciekawe.
1: No właśnie, gdyby... nie mogliby. Dlaczego? No nie mogliby go pozwać. Z jego imię i nazwisko, no nie można go... Nie odpowiadasz za swoje imię i nazwisko, nie? To nie jest... Czemu nie możesz założyć firmy o swoim imieniu i nazwisku?
3: No pamiętaj, że bracia McDonald's po całej akcji z Rejem Krokiem nie mogli już używać w nazwie restauracji swojego nazwiska, bo nie mogli.
1: No to prawda, no. To prawda.
3: Myślę, że jak ktoś ma dobrych prawników, to wszystko się
1: no w Stanach
3: wydarzyć,
1: wszystko byłoby faktycznie do przewalenia, no tak. W Polsce mamy niezawisłych sędziów, niezawisłą prokuraturę. Znaczy teraz już trochę gorzej. Ale przez poprzednie 8 lat...
2: No i tam pan kowboj Zbigniew... To w sumie dużo w ogóle. To jest popularne wśród kowbojów imię Zbigniew.
1: Ale Maciej.
2: Miejmy nadzieję, że wróci w końcu tutaj.
1: Wróci na pewno na białym koniu. W chwale. Oczyszczony z wszelkich zarzutów.
3: Wróci spętany przez polskiego łowcę nagród, który tam go szuka.
1: Hej, Zbigniewa.
2: Zbigniew ludzka.
1: Zbigniew Centipede.
3: No i jeszcze cowboy Krzysztof chyba tam jest zamieszany.
2: Ten cowboy, co ma na stałe taki permanentny kapelusz na głowie zrobiony.
1: No, ale nie mogą go wywieźć nielegalnie ze Stanów, nie? To się nie da już.
2: Ale to już za chwilę, no, to już ponoć nie będzie nielegalne, bo tam chyba ten paszport straci ważność jakoś tak.
1: I co, i będą mogli go spętać i wywieźć?
3: No chyba, że
1: chciałbym to zobaczyć. Nie?
3: Chyba, że wykonają telefon po prostu pod pewną infolinię, która się tam zajmuje...
1: No to jest akurat wywozem. To jest akurat bardzo dobry pomysł.
3: Zobaczymy.
2: Czas pokaże. Tak sobie myślę o tym mundialu, że to też by było wydarzenie, gdyby któryś z selekcjonerów, któryś z reprezentacji pojawił się na meczu właśnie w takim kowbojskim outficie, w kapeluszu, kowbojkach. To by było zbyt oczywiste, gdyby to był selekcjoner reprezentacji gospodarzy tego mundialu, ale właśnie może takie Curaçao. Curaçao. Kto jest w ogóle selekcjonerem Curaçao już?
3: Właśnie chyba jakiś holenderski trener, Guus Hiddink albo ktoś. Nie pamiętam. Może zobaczyć na szybko. W każdym razie...
1: No jak Guus Hiddink, to oni tam dojdą do półfinału.
2: Nie, no to jest... I to jest w ogóle... To jest, i on jest kowbojem. Miałeś rację co do kraju pochodzenia, ale to jest selekcjoner o prawdopodobnie najbardziej kowbojskim imieniu, czyli Dick
3: Advokat. Okej, dobra.
1: No.
3: No to jak on nie wyjdzie w kapeluszu i w kowbojkach, to już nie wiem kto. No może selekcjoner Australii.
1: Dick Advocat mógłby z kolei otworzyć brand likierowy.
2: Czyli taki też swój bimber, ale z jajami.
3: Tak. W Polsce chyba kiedyś był taki producent soków, Dick Black.
1: Znaczy, to jest nadal moja ulubiona nazwa na firmę, naprawdę.
3: Nie wiem, czy nie będziemy musieli cenzurować tego.
1: Nie, bo to naprawdę
3: to jest nazwa własna.
1: To miało miejsce. Ja pamiętam, oni byli sponsorem jakichś teleturniejów.
3: Tak, właśnie.
1: Soki dostarczył producent.
3: Dick.
1: Firma Dick Black.
3: Przecież kto to wymyślił?
2: Teleturnieje lat 90. to jest w ogóle osobne.
1: Nie, w ogóle lata 90. To był Dziki Zachód. Lata 90. to było. No my wszyscy musimy być kowbojami. Dorastając w latach 90. w Polsce nie możesz nie być kowbojem.
2: Dziki Zachód i wolna Amerykanka.
3: Mówicie o teleturniejach lat 90. to mam przed oczami jedynie Teleasa i
1: no, słuchajcie,
3: najbardziej pokręcone zasady.
2: To prawda, to są nasi sąsiedzi z poznańskiego oddziału telewizji polskiej w likwidacji SA.
1: Ale słuchajcie, jakby to jest wyzwanie. To jest challenge większy niż nasze tysiąc followersów i występ na żywo. Challenge jest taki. Obejrzyjcie, wygooglajcie, wyjutubujcie, co to był Teleas. Obejrzyjcie cały odcinek, bo tylko jeden nakręcili.
2: Ale jest w dwóch częściach.
3: To jest
2: w ogóle najlepszy teleturniej, bo faktycznie po pierwszym odcinku producenci stwierdzili, że jednak chyba nie będziemy tego kontynuować.
3: No chyba, że na przykład nagrali drugi odcinek, ale go nie wypuścili.
1: Może nagrali cały sezon
3: właśnie.
1: I może to jest gdzieś w archiwum.
2: Słuchajcie, czy ktoś z naszych słuchaczy ma klucze do archiwum poznańskiego oddziału telewizji polskiej w likwidacji SA? Jeżeli tak, to bardzo prosimy o wsparcie. Chętnie
3: zgłaszamy się na
2: cały sezon.
3: Na testowych oglądaczy.
1: A jeśli nie, to obejrzyjcie ten pierwszy, jedyny odcinek w dwóch częściach i spróbujcie spisać zasady tego teleturnieju, bo naprawdę nam się nie udało. Pewne rzeczy rozkminiliśmy, ale niektóre pozostają tajemnicą i myślę pozostaną do końca.
2: Może niech zostaną i niech tak będzie. Posłuchajmy muzy, to będzie już przedostatni utwór dzisiaj. I ci artyści już byli, pojawiali się, ale pojawili się osobno. Jedną z nich jest Kacey Musgraves, a drugim jest Billy Strings. I oni wspólnie nagrali taki, no, balladowy, trochę taki rozczulający utwór pod jakże współcześnie brzmiącym tytułem Everybody Wants to Be a Cowboy.

0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
1: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofils.
1: Poniedziałek, godzina 22.
2: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
4: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.
7: Dobry wieczór. Myślę, że mnie słychać, mam nadzieję przynajmniej. Nie, no słychać. Chłopaki sobie, no, trochę polecieli poza tą północ, ale nic, to oni wiedzą, że ich lubię. Nic się nie stało. My tu możemy siedzieć dosyć długo. Jest w końcu audycja ostatnia, potem już tylko playlista nocna, więc nie ma sprawy, nic się nie stało. A mamy sporo tematów do odhaczenia. Najpierw ten najważniejszy. Od niego sobie zacznijmy. Jest 15 czerwca. Godzina 23 minęła. Dobry wieczór.

przynajmniej trochę znana jest. David Bowie, w miarę rozpoznawalny. Dzisiaj w rozkładzie właśnie nieco tego kalendarza sobie odwiedzimy. Będziemy sobie trochę też skakać po różnych datach. Za chwilkę nawet podskoczymy w inne miejsce niż to zwykle bywa. Otóż cofniemy się w czasie no nieco mniej niż przy okazji Davida Bowiego, ale też wyprzedzimy parę razy kalendarz. No ale to za chwileczkę. Mam też kilka naprawdę ciekawych propozycji z nowości tych zagranicznych tym razem. No i oczywiście jakoś sobie przez tą godzinę w ten sposób przebrniemy. No to lecimy dalej. Dzisiaj będzie kilka utworów nieco bardziej głośnych, nieco bardziej hałaśliwych, niekoniecznie jakichś niesamowicie mocno rockowych, no ale jednak trochę hałasu będzie wprowadzone. Ale chyba jeszcze godzina taka, że pohałasować te ostatnie dźwięki, pohałasować jeszcze trochę można.

Wielomówiący tytuł od The Last Internationale. Tak, bo przez chwilę się przeszła mi przez głowę myśl, czy to nie... Czy przypadkiem tutaj nie zalatuje gdzieś włoszczyzną takiego Internationale, ale nie, zespół absolutnie w 100% ze Stanów Zjednoczonych. People Let's Stop the War to jest tytuł utworu, singla. Jeśli chodzi o tę inspirację, no to jeśli usłyszeliście coś z gatunku, i teraz rzucam, Led Zeppelin, może trochę Alice in Chains, może trochę Queens of the Stone Age, może trochę Red Hot Chili Peppers, no to gdzieś w tych skojarzeniach jesteśmy przypadkiem, przynajmniej podobnie, ale one są też o tyle prawdziwe, że Tom Morello z Queens of the Stone Age, Tom Morello był producentem jednej z płyt Last Internationale. Joey Castillo z Queens of the Stone Age zagrał nawet na pierwszym singlu Hard Times na perkusji. Na perkusji zagrał też kilkukrotnie brat Wilk z Rage Against the Machine, więc tu naprawdę dużo tych powiązań z wielkim światem muzycznym The Last Internationale ma. A na The Last Internationale składa się Delilah Paz i Edgy, gitarzysta. Niewymieniony z nazwiska, co ciekawe. Więc ciekawe, co przyniosą też dalej, bo ten utwór nie ukrywam. Nie dość, że z przekazem mocnym naprawdę, no to jeszcze z takim powiewem świeżości, takiej mocniejszej muzyki. Jeśli chodzi o tę mocniejszą muzykę, to już sobie na razie znikniemy z tymi tematami i przejdziemy do tematyki bardziej wieczorowej, bardziej intymnej, bardziej Warhouse.

Ciekawie się patrzę na to, jakie kroki w którą stronę podejmują członkowie grupy Baltazar. No bo właśnie z jednej strony jest Warhouse, a z drugiej na przykład właśnie taki Jay Bernard z utworem Four in the Morning, który podejmuje bardziej, mniej takie art soulowe, bardziej jednak, bardziej takie popowe jednak brzmienia. No oczywiście tego nie można jako w kategoriach obrazy traktować, bo to już by było naprawdę, to by było za dużo. Oczywiście nie. Piękna muzyka. Absolutnie i polecamy. I teraz też jedna kwestia, która mnie zaskoczyła. Całkiem niedawno Mumford & Sons opublikował utwór Prizefighter i tak się przypadkowo zdarzyło, że na przestrzeni kilku miesięcy raptem, no nie da się tego inaczej określić, ukazał się jeszcze jeden utwór o tym samym tytule.

Prize Fighter od zespołu Pain Gain. Tak naprawdę tam nie ma end żadnego. Nie wiem, skąd ja tu je wziąłem. Ale tak, nowość zatytułowana tak samo jak ten bardzo głośny przecież single Mumford and Sons. Bardzo niesamowicie wyczekiwany. No tutaj trochę coś innego. Z innych rzeczy, tak no, nie da się uniknąć tego tematu. Za 23 minuty mniej więcej rozpocznie się mecz Arabii Saudyjska. Podejmie Urugwaj oczywiście na Mundialu. I tak sobie pomyślałem, że wyjątkowa dobranocka. Dawno nie było sytuacji, nigdy chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby audycja nocna no miała okazję być właściwie preludium do takich zmagań piłkarskich. I trochę pomyślałem sobie, że może powinienem nieco bardziej jednak żywą muzykę tutaj prezentować, żeby ożywić tych z was, którzy szykują się dopiero do nocnego maratonu oglądania, no bo właśnie za chwilę Arabia Saudyjska, Urugwaj, potem muszę sprawdzić, ponieważ pamięć mi aż tak dobrze nie przysługuje, jeśli chodzi o ten mundial, o te późne rozgrywki, ale już mam, już za chwilę mówię, Iran, Nowa Zelandia o 3 w nocy, no to jest z angielskiego must watch i nie no, na razie to na tę noc będzie tyle, nie ma meczu o 6 rano, o dziwo, ale o 21 jutro, no mecz wielki, mecz no taki naprawdę chyba jeden z niewielu na razie naprawdę dużej wagi, bo Francja-Senegal no to jednak jest spotkanie na szczycie i w sumie Francja nie jest aż takim faworytem. Z drugiej strony myślę sobie, że dużo z was, którzy słuchają, no mundial obchodzi no, tyle co wczorajszy deszcz, tak to ujmując. No więc dla was nie zrezygnuję z formatu dobranockowego, nie będziemy budzić kibiców niesamowicie. Ale no cóż, głośnej muzyki troszkę jeszcze pogramy, takiej głośniejszej oczywiście, nie będzie to jakiś ogromny hałas. Gojira jeszcze nie zagra, ale taką ciekawostkę jednocześnie mam, bo sprawdziłem dzisiaj nietypowe święta, jakie dzisiaj funkcjonują, to między innymi Dzień Wiatru.

jakoś czas przy piłce można spędzić. Dla tych, którzy tak zamierzają do, lekko licząc, 5 rano, właśnie tak czas spędzić, tak zamierzają, no to jej nie życzę dobrej nocy, tylko niezapomnianych wrażeń piłkarskich. No a dla tych, którzy mundial nie do końca jest dla nich, no to życzę w takim razie przeciwnie. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień się słyszymy. I cóż, dobrej nocy. Tymoteusz Pomędzowski sprzed mikrofonu się odmeldowuje. No i jeszcze raz, żeby dobrze to wybrzmiało. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.